Jestem Jokerem.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro. O czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
0: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
3: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
0: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów, licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
1: A co w regionie?
4: We Władimirowie w gminie Kazimierz Biskupi trwa kompleksowa przebudowa trasy wojewódzkiej nr 264. To ważna inwestycja drogowa o wartości przekraczającej 6,5 miliona złotych. Ma ona znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz codzienny komfort kierowców, pieszych i rowerzystów. Całość kosztów tej niezwykle potrzebnej lokalnej społeczności modernizacji w pełni pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach prowadzonych prac powstaje 3-metrowa asfaltowa ścieżka rowerowa oraz 2-metrowy chodnik z betonowej kostki brukowej. Z myślą o osobach korzystających z komunikacji zbiorowej wybudowane zostaną 2 nowe zatoki autobusowe. Kluczową częścią całego projektu jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Szkolną i Wiosenną, co ma zdecydowanie poprawić widoczność oraz usprawnić płynność ruchu. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę nowoczesnej kanalizacji deszczowej. Właściwe odprowadzanie wód opadowych zapewni skuteczne odwodnienie i wpłynie na trwałość nawierzchni. Do czasu zakończenia przebudowy kierowcy przemieszczający się między Koninem a Kazimierzem muszą liczyć się z uciążliwościami, zwłaszcza w godzinach szczytu. I nie będzie to koniec utrudnień, bo w planach jest także budowa drogi rowerowej na kolejnym odcinku tej trasy, czyli na fragmencie przecinającym Bieniszewski Las. Jeszcze kilka lat temu ten wyjątkowy pojazd był atrakcją festynów i przewoził mieszkańców ulicami miasta. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku należący do OSP Konin trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Strażacki pojazd będzie częścią wystawy stałej, dzięki czemu jego niezwykłe losy poznają także osoby spoza Konina. Mercedes został sprowadzony do miasta w 1942 roku i przez kolejne 3 lata służył w Straży Pożarnej. W styczniu 1945 trafił do III Rzeszy. Później Później przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Pojazd odnaleziono w 1947 w Lubece. W jego identyfikacji pomogły symbole związane z końską jednostką, które zachowały się na karoserii. Po powrocie do Konina samochód trafił pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka. Przez lata pojawiał się podczas miejskich i strażackich uroczystości, będąc jedną z atrakcji dla mieszkańców. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej historii. Niedawno prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Na jej podstawie zabytkowy Mercedes będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach, niedaleko Katowic.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wtorek z chmurami i większymi przejaśnieniami, głównie w drugiej połowie dnia na zachodzie. Przelotny opad deszczu wszędzie, a we wschodniej Polsce możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni miejscami na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 w północno-zachodniej części kraju.
1: Konin FM.

0: Konin FM. Konin FM. A co w regionie?
1: Blisko 435 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na rozwój zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu prowadzony będzie ogólnopolski konkurs na wdrożenie i przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego. Program ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku, a także dostarczyć doświadczeń potrzebnych do dalszego rozwoju tego modelu, wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. W tym konkursie będą mogły uczestniczyć m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia wspomaganego. Ważną rolę mogą odegrać również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, korzystając ze swojej wiedzy, zaplecza organizacyjnego oraz znajomości lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty mają obejmować m.in. szkolenia oraz wsparcie doradcze i wdrożeniowe. Możliwe będzie także finansowanie dostosowania infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że do 2029 roku usługą zatrudnienia wspomaganego zostanie objętych 12 tysięcy osób, a 3600 z nich podejmie pracę po zakończeniu udziału w programie. Dla powiatu konińskiego, w którym doświadczamy najwyższego poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim, każdy program sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy jest na wagę złota. Nowe agregaty prądotwórcze dla Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej we Władysławowie. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono i zamontowano takie urządzenia dla budynku podstawówki. Placówka została wyposażona w nowy agregat, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz ciągłość pracy szkoły. Wartość tej inwestycji to 119 tysięcy złotych. Drugie zadanie obejmujące zakup agregatu oraz systemu UPS dla Urzędu Gminy zrealizowano w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt opiewa na kwotę 145 tysięcy. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych oraz baz danych urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej. Obydwa zadania zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Podobne rozwiązania stosowane są także w innych gminach powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Inwestowanie w takie urządzenia tymczasowo zastępujące stały dostęp energii elektrycznej zwiększono z racji zagrożenia militarnego oraz kataklizmów pogodowych, takich jak huraganowe wiatry i powodzie.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Lublin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Mieszkańcy Konina skarżą się na nasilające się uciążliwe zapachy, szczególnie w Pątnowie, Łężynie i Gosławicach. Władze miasta wskazują, że źródłem odoru jest poferment, który rolnicy wykorzystują jako nawóz i rozprowadzają na polach. Problem jest znany od lat, ale w ostatnim czasie stał się bardziej odczuwalny, zwłaszcza podczas tegorocznej fali upałów. Mieszkańcy zwracali uwagę, że przy temperaturach sięgających 40 stopni w cieniu śmród był tak intensywny, że trudno było otwierać okna. W ubiegłym tygodniu na wspomnianych trzech konińskich osiedlach zorganizowano otwarte spotkania mieszkańców z urzędnikami. Według władz Konina wpływ na zwiększenie skali problemu mają zmiany w przepisach. W efekcie także druga biogazownia działająca na terenach inwestycyjnych uzyskała status biogazowni rolniczej. Oznacza to, że poferment z dwóch takich instalacji może trafiać na pola, podczas gdy wcześniej dotyczyło to tylko jednej biogazowni. Miasto chce skłonić rolników do właściwego stosowania nawozu. Chodzi m.in. o przestrzeganie odpowiednich ilości oraz szybkie oranie pól po tym, jak naniesiono na nie tego rodzaju naturalny nawóz. W przypadku rolników dzierżawiących miejskie grunty, którzy nie zmienią sposobu postępowania, możliwe będzie wypowiedzenie umów dzierżawy. Urząd prosi również mieszkańców o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości. Kolejne zmiany w miejskiej infrastrukturze dla cyklistów, której właściwe użytkowanie objaśniają działacze organizacji Rowerowy Konin. Na ulicach Popiełuszki, Staromorzysławskiej i Harcerskiej wprowadzono rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób na wózkach. Prace wykonano w ramach zadania zgłoszonego poprzednio do budżetu obywatelskiego. Na ulicach Popiełuszki i Staromorzysławskiej usunięto wystające krawężniki przy zjazdach do nieruchomości. Wymieniono połamaną pokrywę studni na drodze dla rowerów i ułożono gładką nawierzchnię bitumiczną. Uzupełniono również oznakowanie poziome na zjazdach do posesji. Zmiany objęły skrzyżowanie Harcerskiej i Staromorzysławskiej. Na przejeździe rowerowym przez ulicę Harcerską zlikwidowano wystające krawężniki i ułożono w tym miejscu masę bitumiczną. Prace przeprowadzono także na placu przy wjeździe do parku 700-lecia od strony ulicy Harcerskiej. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów oraz oznaczono ciągi piesze i rowerowe. Drogę dla rowerów wzdłuż Harcerskiej wyprostowano, usunięto wystające krawężniki na ścieżce rowerowej i pieszej, a połączenia uzupełniono gładką masą bitumiczną. Te wszystkie zmiany ułatwiają poruszanie się pieszo, rowerem oraz na wózkach, zapewniają lokalni aktywiści. W Kole podpisano umowę na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu dotyczącego poprawy systemu przyrodniczego i zwiększenia bioróżnorodności w Parku Miejskim imienia Juliusza Słowackiego. Powstanie tam także infrastruktura do edukacji przyrodniczej. Wartość nadzoru wynosi 143 tysiące złotych. Główna inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj to koszt 4 300 000 zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu Feniks, ponad 3 660 000. Inspektorzy będą kontrolować dokumentację, jakość i terminowość robót, materiały oraz urządzenia, a także odbiory i prace końcowe. Sprawdzą również nasadzenia, jakość roślin i pielęgnację zieleni oraz zgodność inwestycji z zasadą nie czyń znaczącej szkody. Nadzór obejmuje etap projektowania i wykonania prac. Będzie prowadzony również przez 10-letni okres gwarancji podczas przeglądów oraz odbiorów usuniętych usterek. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowisko komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 W oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny.

0: motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Ponad 112 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma gmina Malanów. Umowę w tej sprawie podpisano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami i zostaną przeznaczone na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania zaplanowano m.in. antypoślizgowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, kontrastowe oznaczenia stopni i linie naprowadzające. Nad wejściem pojawi się znacznik dźwiękowy, a w budynku zostaną zamontowane tabliczki i piktogramy z alfabetem Braille'a oraz plany tyflograficzne. Przewidziano także dwie pętle indukcyjne, system przyzywowy przy wejściu i w toaletach oraz krzesło ewakuacyjne. To kolejny etap dostosowywania urzędu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ubiegłym roku w budynku zamontowano windę. Tegoroczne prace mają uzupełnić istniejące rozwiązania i zwiększyć dostępność obiektu. Przypominamy, że dziś w Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli 22 września, przez całą dobę można całkowicie bezpłatnie podróżować pociągami kolei wielkopolskich. Wystarczy mieć ze sobą dowód rejestracyjny swojego samochodu lub motocykla. Ta akcja ma zachęcić nas wszystkich do korzystania z pociągów. Chociaż wystarczająco przekonująca powinna być cena. Przejazd z Konina do Poznania to niespełna 30 zł, a ile kosztuje paliwo plus bramki na płatnej A2, łatwo policzyć, co się bardziej opłaca.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Koronin FM 104.1.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
0: A co w regionie?
2: Podziemne wyrobiska w kopalni soli w Kłodawie mogą w przyszłości zostać wykorzystane na inne cele niż składowanie odpadów. Po latach wydobycia pozostało tam ponad 20 milionów metrów sześciennych pustych przestrzeni. Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że analizowane są różne możliwości ich zagospodarowania, a jedną z nich jest przeznaczenie wyrobisk na podziemne archiwa. Suche komory solne mają stabilną temperaturę i wilgotność, dlatego mogą być odpowiednim miejscem do długoterminowego przechowywania dokumentów i zbiorów. Wśród rozważanych pomysłów są również projekty związane z magazynowaniem energii oraz centra danych. Wykorzystanie wyrobisk do składowania odpadów jest kolejnym z analizowanych wariantów, przy czym przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o wstrzymaniu formalnych prac dążących do uruchomienia takiego składowiska. W tej chwili kopalnia czeka na obiektywne ekspertyzy naukowców. Z kolei ministerstwo podkreśla, że zarząd państwowej spółki jest samodzielny i odpowiada za efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. Jednocześnie ma zostać przeprowadzony dialog społeczny dotyczący przyszłości kopalni. Kłodawa została już uwzględniona jako miejsce podziemnego składowania odpadów w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2024 roku. Każdy z rozważanych scenariuszy musi uwzględniać wydobycie soli, produkcję, bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruch turystyczny. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na podstawie przeprowadzonych analiz. Gmina Stare Miasto rozpoczyna przygotowania koncepcji Smart Village, która ma objąć wszystkie miejscowości na jej terenie. To plan inteligentnego rozwoju wsi, wykorzystujący technologie cyfrowe i lokalne zasoby, aby poprawić jakość życia oraz wspierać zrównoważony rozwój mieszkańców. Koncepcja ma odpowiadać m.in. na problemy demograficzne, ograniczenie usług publicznych i niską aktywność społeczną. Jej cele to poprawa warunków życia, zatrzymanie mieszkańców, rozwój cyfryzacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Ważną rolę mają odegrać lokalne dziedzictwo, innowacje cyfrowe i społeczne, a także mieszkańcy i lokalni liderzy. Gmina zachęca do udziału w przygotowywaniu tej koncepcji. Swoją opinię można wyrazić poprzez ankietę dla mieszkańców Barczygłowa, Głowiewa, Kars, Starego Miasta, Tomaszewa, Kruszyny, Modły Królewskiej, Modły Księżej, Posady, Posoki, Rumina i Trójki. Przygotowano pierwszy formularz, drugi przeznaczono dla mieszkańców Janowic, Żychlina, Bicza, Bicza Ostatków, Liścia Wielkiego, Liścia Małego, Zgody, Żdżar, Kazimierowa, Liścia Nowego, Niklasa, Krągoli i Krągoli Pierwszej. Dokumenty są już dostępne na samorządowych stronach. Ankiety można wypełnić elektronicznie lub papierowo w Urzędzie Gminy. Termin składania odpowiedzi mija 28 września.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane, co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
3: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
4: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: Dziś m.in. o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostało odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny, najpierw w powiecie chrubieszowskim. Tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Na sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
2: Konin FM. Pogoda.
6: W najbliższych dniach wciąż możliwe opady deszczu, tak? Czekaliśmy za tymi deszczami, no to teraz mamy, proszę bardzo. Dzisiaj spodziewajmy się 16 stopni w Koninie, jutro też 16 kresek w naszym mieście, a pojutrze nawet chłodniej, 15. Teraz w tej chwili mamy 10 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 13 do 24 km na godzinę i 1021 hektopaskali. Ciśnienie.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, we wtorek po 7 zajrzymy do zamku w Konińskich Gosławicach, bo trwają tam zmiany, dzięki którym po dziedzińcu będzie można poruszać się łatwiej i bezpieczniej. Później zdradzę, jak głośny film otworzy nowy sezon Kina Seniora.

0: Na dziedzińcu Zamku Muzeum Okręgowego w Koninie trwa budowa nowego chodnika. Równa i stabilna nawierzchnia połączy główną bramę zamku z wejściem do budynku oraz wyjściem ewakuacyjnym na poziomie piwnic. A chodzi przede wszystkim o poprawę dostępności i bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które mają trudności z poruszaniem się. W ramach prac częściowo rozebrano dotychczasową nawierzchnię z tak zwanych kocich łbów. Teraz przygotowane zostanie podłoże i podbudowa, a później ułożony nowy chodnik. To kolejny etap zmian w Konińskim Muzeum. Wcześniej pod kątem dostępności dostosowano m.in. przestrzeń zabytkowego spichlerza.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Muzyka i głos.

0: musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dzisiaj 22 dzień września. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim i Maurycy, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem, Prośby o Podwyżkę Płacy, a także Światowy Dzień Nosorożca i Światowy Dzień Dawcy Szpiku.
1: Kartka z kalendarza.
0: A 22 września 967 roku wojska Mieszka I pokonały na Pomorzu Zachodnie siły saskiego Banity, Wichmana i Wolinian. Zwycięstwo było jednym z ważnych etapów umacniania władzy pierwszego historycznego władcy Polski na Pomorzu. W 1862 roku Abraham Lincoln ogłosił wstępną proklamację emancypacji. Zapowiadała ona uwolnienie niewolników na terenach zbuntowanych Stanów i nadała amerykańskiej wojnie secesyjnej zupełnie nowy wymiar. W 1988 roku ukazał się pierwszy numer magazynu National Geographic. Co ciekawe, początkowo nie było w nim nawet fotografii, a z fotografii z całego świata to pismo właśnie później zasłynęło. W 1939 roku obrońcy Lwowa skapitulowali przed Armią Czerwoną. Tego samego dnia wojska sowieckie wkroczyły do opuszczonych przez Niemców Brześcia i Białegostoku, a w Brześciu odbyła się wspólna niemiecko-sowiecka defilada. W 1976 roku ogłoszono apel do władz i społeczeństwa, co uznaje się za dzień powstania Komitetu Obrony Robotników. W 1980 Irak zaatakował Iran. W 1994 roku amerykańska telewizja NBC pokazała pierwszy odcinek serialu Przyjaciele. 6 osób, jedna kawiarnia i początek 10 sezonów, które później były powtarzane chyba wszędzie, gdzie tylko dało się podłączyć telewizor.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2020. 2021-2027.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając do zera w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
4: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
3: Meczy Polska-Niemcy o 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w dywizji IB w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej

reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.

0: Nowy sezon kina seniora w Koninie rozpocznie się od lalki. Filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa zostanie pokazana 1 października o 11 w wyremontowanej sali widowiskowej Kina Centrum. Film potrwa 165 minut i będzie można go oglądać w Koninie do 9 października. Historia jest dobrze znana. Druga połowa XIX wieku. Stanisław Wokulski, zamożny kupiec i były zesłaniec, zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. W obsadzie m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Konrad, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Cezary Żak i Agata Kulesza. Seans będzie też przed smakiem weekendu seniora z kulturą, który Konińskie Centrum Kultury organizuje 3 oraz 4 października, a szczegóły repertuaru znajdziecie Państwo na stronie kck.konin.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Reklama. Muzyka i głos AI.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: przed 8 jeszcze planowane, jak zawsze, wyłączenia prądu. Od 9 do 13 bez energii Bilczew oraz Strumyk, od 9 do 14 prądu nie będzie w Wojciechowie.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie, napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
13: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
12: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań.
1: Wiadomości Konin FM.
12: Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
14: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
15: Broń krótka, tak?
14: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
12: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
16: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
12: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
13: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
12: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, to jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Narzekaliśmy, że nie ma deszczu, to nie jest i to będzie dzisiaj, jutro, po pojutrze też możliwe, że coś popada. 16 stopni to prognozowana temperatura na dzisiaj dla Konina. Jutro też 16 kresek, a pojutrze może nawet 15. Teraz mamy od 10 do 11 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 14 do 28 km na godzinę przyspiesza i będzie przyspieszał i 1021 hektopaskali na barometrach.
15: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry, po 8 we wtorek. Za chwilę zajrzymy do Włodzimirowa. Trwa tam bowiem przebudowa drogi wojewódzkiej. Na razie jest trochę uciążliwie, ale po zakończeniu prac ma być zdecydowanie wygodniej. Później o fałszywych SMS-ach. Jest ich tyle, że operatorzy liczą już zablokowane wiadomości w milionach. W tej godzinie także o konińskim zabytkowym Mercedesie, którego można teraz oglądać, no nie w Koninie, a na Śląsku. No w sumie tam też są kopalnie. Przed 9 zaproszę najmłodszych do Oskardu na 2 dni koncertów, teatru, warsztatów i filmów.

0: We Włodzimirowie w gminie Kazimierz-Biskupi trwa kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 264. Powstaje tam m.in. 3-metrowa asfaltowa droga dla rowerów oraz 2-metrowy chodnik z kostki brukowej. Dla pasażerów komunikacji zbiorowej wybudowane zostaną 2 nowe zatoki autobusowe. Ważnym elementem inwestycji jest również przebudowa skrzyżowania z ulicami Szkolną i Wiosenną. Ma poprawić widoczność i usprawnić ruch. Powstaje także nowa kanalizacja deszczowa. Do zakończenia prac kierowcy jadący między Koninem a Kazimierzem Biskupim muszą jednak liczyć się z utrudnieniami, szczególnie w godzinach szczytu.
1: Konin FM.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. We'll be right back.

0: Pralgar. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Konin FM. Konin FM.

fałszywy SMS potrafi dziś wyglądać niemal dokładnie jak prawdziwa wiadomość z banku, urzędu czy z firmy kurierskiej. Wielkopolska policja ponownie ostrzega przed phishingiem, bo tak to się nazywa. Oszuści często próbują wywołać presję, piszą o rzekomej blokadzie konta, dopłacie do przesyłki albo konieczności natychmiastowego potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Zanim klikniemy w link, warto sprawdzić jego adres i nadawcę. Nie podawajmy haseł, kodów blik ani danych logowania. Policjanci przypominają również, żeby dokładnie czytać komunikaty w bankowości elektronicznej i nie zatwierdzać operacji, których sami nie rozpoczęliśmy. Skala problemu jest naprawdę duża. W ubiegłym roku operatorzy komórkowi zablokowali dostarczenie blisko 1 880 000 fałszywych SMS-ów. TuneIn FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
3: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund, no to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
2: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski, to oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
3: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc no myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
2: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii, a jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawiona z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Aleksandrą Olinikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivienne Wolf 6-1-7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Jeszcze kilka lat temu ten samochód był jedną z atrakcji lokalnych festynów i woził mieszkańców ulicami Konina. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku, należący do OSP Konin, trafił teraz do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Samochód pojawił się w Koninie jeszcze podczas wojny. W styczniu 1945 został wywieziony do Niemiec i przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie on się tam znajduje. Odnaleziono go w 1947 roku w Lubece. Po powrocie Mercedes trafił pod opiekę OSP Konin Starówka. A teraz zaczyna kolejny rozdział swojej historii. Prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Dzięki temu zabytkowy pojazd będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach.
1: Konin FM. Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: dni wydarzeń przygotowanych specjalnie dla najmłodszych szykują się w październiku w Konińskim Oskardzie. 23 i 24 października odbędzie się scena dla Brzdąca Maluchy w Wielkopolsce. To propozycja dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia i oczywiście dla towarzyszących im dorosłych. W piątek zaplanowano audiowizualny koncert Uszy Duszy, podczas którego przedmioty staną się instrumentami, instrumenty przedmiotami, a dźwięk, światło i obraz połączą się w rodzaj teatru instrumentalnego. Będzie też warsztat dźwiękowy dla dzieci od 3 roku życia oraz seans kolejnej historii Kici Koci. W sobotę najmłodsi zobaczą spektakl przygotowany przez artystów z Tokio. Później odbędzie się rodzinny warsztat ruchowy, a całe wydarzenie zakończy film o Basi. Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Konin FM.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Muzyka i głos AI.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Reklama.
3: Spór o alkohol w koalicji rządzącej, przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Powiemy czemu.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
5: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
3: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropietrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
6: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
3: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
7: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
3: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie, nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
8: Bawimy się.
9: Na przykład w klocki.
10: Też udawa nam rodzinę.
11: Gramy w piłkę.
3: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
4: Konin FM. Pogoda.
8: Spodziewajmy się tego, że będzie padało. Chcieliśmy, to mamy. Będzie dziś, jutro, po pojutrze też możliwe, że popada. A dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 16 stopni. Jutro też 16 kresek na termometrach w naszym pięknym mieście, a pojutrze nawet chłodniej, 15 kresek. Dlatego włączyli ogrzewanie. Już mamy ciepło w blokach. Teraz mamy około 11 stopni w Wielkopolsce, 13 w porywach, 31 km na godzinę to prędkość wiatru, a 1022 hektopaskale to ciśnienie, które lekko poszło do góry.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
12: Dzień dobry, po dziewiątej we wtorkowy poranek z Radiem Konin FM. Za chwilę o rozbudowie oczyszczalni w Powidzu. Trzeba ją powiększyć m.in. dlatego, że rozwija się tam infrastruktura wojskowa. Później o nowej komendzie policji w Kole. Wiadomo już, jak duży będzie budynek i jak długo potrwa jego budowa. Później o dużym spotkaniu młodych ludzi z całej Wielkopolski, a przed dziesiątą może jeszcze zdążymy pogadać o dobrej okazji do przewietrzenia szaf i piwnic. Zaproszę na Pchli Targ w Słupcy.

0: wytwarzania ścieków w Powidzu ma zostać rozbudowana o 2 kolejne reaktory. Po zakończeniu inwestycji jej przepustowość ma wzrosnąć do 2,5 tysiąca metrów sześciennych ścieków na dobę. Na razie gmina przygotowuje dokumentację. Jednym z powodów rozbudowy jest rozwijająca się infrastruktura wojskowa w Powidzu. Samorząd nie zamierza jednak finansować całego przedsięwzięcia z własnej kasy i będzie szukał zewnętrznego dofinansowania. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkiego nie trzeba budować od początku. Przy wcześniejszej modernizacji przygotowano już instalacje, do których można podłączyć nowe urządzenia, a obok istniejącej oczyszczalni przedstawiono miejsce właśnie na 2 dodatkowe reaktory. Po rozbudowie obiekt ma wystarczyć zarówno na potrzeby mieszkańców, jak i rozwijających się terenów wojskowych.
1: Konin FM. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy. W piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: W Kole powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji. Głównym elementem inwestycji będzie czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni około 4800 m2. Jedna kondygnacja znajdzie się pod ziemią. W środku zaplanowano nowoczesne instalacje, zasilanie awaryjne, systemy bezpieczeństwa i monitoringu, a także czterostanowiskową strzelnicę o długości 25 metrów. Zagospodarowany zostanie również teren wokół komendy, około 8500 m2. Projekt pozostawia możliwość dalszej rozbudowy. W przyszłości mogą powstać m.in. budynek na dowody rzeczowe, obiekt dla przewodników psów wraz z kojcami oraz 49-metrowa wieża telekomunikacyjna. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy.

0: dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
1: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
2: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem, wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
1: Mecze Polska, Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: młodzi ludzie z całej Wielkopolski spotkają się w październiku w Szamotułach. 14 i 15 października odbędzie się tam 17. Wielkopolskie Forum Młodzieżowe pod hasłem Młodzież w dialogu, działaniu i komunikacji lokalnej. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podczas warsztatów i spotkań uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak rozpoznawać potrzeby młodych ludzi, jak skutecznie współpracować z samorządami i jak mówić o sprawach ważnych dla swojego środowiska. Będzie również o mediach społecznościowych, nie tylko jako miejsce do oglądania krótkich filmów, ale jako narzędziu do organizowania działań i angażowania innych. Zaproszeni są zarówno ci, którzy już działają społecznie, jak i osoby, które dopiero chcą spróbować. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dnia października.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
5: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
1: Reklama. Konin FM 104.1.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy
2: wschodnią Wielkopolskę.
3: A na koniec naszego dzisiejszego spotkania dobra okazja, żeby zrozumieć porządek w szafie i jeszcze znaleźć nowego właściciela dla rzeczy, których sami już nie chcemy albo nie potrzebujemy. 3 października w Słupcy odbędzie się Pchli Targ. Będzie można wystawić m.in. ubrania, torebki, biżuterię, dodatki, zabawki i inne rzeczy, które nadal są w dobrym stanie, ale po prostu przestały być potrzebne. Targ odbędzie się od 9 do 13 na placu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Osoby, które chcą wystawić swoje rzeczy, mogą zgłaszać się do 30 września, a szczegóły są dostępne na stronie internetowej miasta. Tak jak zapowiadałem, to była ostatnia informacja z mojej strony na dzisiaj, zatem co? Do usłyszenia. Do usłyszenia jutro o godzinie 7? O 7.
0: Konin FM. Reklama.
4: Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wysiłku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama.
10: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach.
11: Wiadomości Konin FM.
10: Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
12: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
10: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Mędek.
1: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie 2 razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te, według niezależnych ekspertów, są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
10: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska-Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
13: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
10: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
11: A co w regionie?
3: Nowe agregaty prądotwórcze dla Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej we Władysławowie. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono i zamontowano takie urządzenia dla budynku podstawówki. Placówka została wyposażona w nowy agregat, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz ciągłość pracy szkoły. Wartość tej inwestycji to 119 tysięcy złotych. Drugie zadanie obejmujące zakup agregatu oraz systemu UPS dla Urzędu Gminy zrealizowano w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt opiewał na kwotę 145 tysięcy. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych oraz baz danych urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej. Obydwa zadania zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Podobne rozwiązania stosowane są także w innych gminach powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Inwestowanie w takie urządzenia tymczasowo zastępujące stały dostęp energii elektrycznej zwiększono z racji zagrożenia militarnego oraz kataklizmów pogodowych, takich jak huraganowe wiatry i powodzie.
11: Konin FM. Pogoda.
10: Pochmurno, może padać deszcz, na wschodzie możliwe burze, na zachodzie słońce, w Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg. Najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9 stopni. Najcieplej w Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach i na Pomorzu Zachodnim, tam 17-18 stopni.
11: Konin FM.
14: Drugi dzień roboczego tygodnia, ostatni dzień kalendarzowego lata i oczywiście nasze spotkanie na antenie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Słuchacie Konin FM, pozdrawiam was wszystkich i witam serdecznie. Z tej strony Olaf Kaszyński do 15:00. Dziś świętuje Tomasz, Joachim i Maurycy. Najlepsze życzenia od całej redakcji. Mamy także dzień bez samochodu, dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy, dzień nosorożca i dzień dawcy szpiku. Do 18:35 z nami słońca, my w tej godzinie zaglądamy do królowej polskiego YouTube'a, a przynajmniej tak mówią o niej media.

0: Słuchajcie, Andziax, czyli Angelika Trochonowicz, od lat jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, a teraz zrobiło się głośno o tym, ile można zarobić na internetowych wyświetleniach. I mąż Luka zdradził, że w 2024 roku z samych wyświetleń na YouTubie zarobili niemal 2 miliony złotych. Sam Andziax przyznała, że nie spodziewała się, że mąż poda tę kwotę publicznie. Ale YouTube to nie jest ich jedyne źródło dochodu. Influencerka jest także właścicielką marki Twinkle Candle, produkującej zapachowe świece. W ubiegłym roku firma zarobiła około 12 milionów złotych, a jej twórczyni miała z tego 3 miliony złotych czystego zysku. Jak widać, internet naprawdę może być naprawdę dochodowym biznesem.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Blisko 435 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na rozwój zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu prowadzony będzie ogólnopolski konkurs na wdrożenie i przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego. Program ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku, a także dostarczyć doświadczeń potrzebnych do dalszego rozwoju tego modelu, wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. W tym konkursie będą mogły uczestniczyć m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia wspomaganego. Ważną rolę mogą odegrać również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, korzystając ze swojej wiedzy, zaplecza organizacyjnego oraz znajomości lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty mają obejmować m.in. szkolenia oraz wsparcie doradcze i wdrożeniowe. Możliwe będzie także finansowanie dostosowania infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że do 2029 roku usługą zatrudnienia wspomaganego zostanie objętych 12 tysięcy osób, a 3600 z nich podejmie pracę po zakończeniu udziału w programie. Dla powiatu konińskiego, w którym doświadczamy najwyższego poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim, każdy program sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy jest na wagę złota. Mieszkańcy Konina skarżą się na nasilające się uciążliwe zapachy, szczególnie w Pątnowie, Łężynie i Gosławicach. Władze miasta wskazują, że źródłem odoru jest poferment, który rolnicy wykorzystują jako nawóz i rozprowadzają na polach. Problem jest znany od lat, ale w ostatnim czasie stał się bardziej odczuwalny, zwłaszcza podczas tegorocznej fali upałów. Mieszkańcy zwracali uwagę, że przy temperaturach sięgających 40 stopni w cieniu śmród był tak intensywny, że trudno było otwierać okna. W ubiegłym tygodniu na wspomnianych trzech konińskich osiedlach zorganizowano otwarte spotkania mieszkańców z urzędnikami. Według władz Konina wpływ na zwiększenie skali problemu mają zmiany w przepisach. W efekcie także druga biogazownia działająca na terenach inwestycyjnych uzyskała status biogazowni rolniczej. Oznacza to, że poferment z dwóch takich instalacji może trafiać na pola, podczas gdy wcześniej dotyczyło to tylko jednej biogazowni. Miasto chce skłonić rolników do właściwego stosowania nawozu. Chodzi m.in. o przestrzeganie odpowiednich ilości oraz szybkie oranie pól po tym, jak naniesiono na nie tego rodzaju naturalny nawóz. W przypadku rolników dzierżawiących miejskie grunty, którzy nie zmienią sposobu postępowania, możliwe będzie wypowiedzenie umów dzierżawy. Urząd prosi również mieszkańców o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości. Od 12 do 30 października odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Festiwalu Muzyczne Przestrzenie. W programie zaplanowano 5 zróżnicowanych wydarzeń dla słuchaczy w każdym wieku. Wejściówki na 2 pierwsze koncerty w Koninie są bezpłatne i można o nie pytać w kasie Domu Kultury Oskard. Święto Muzyki otworzy 12 października nietypowy recital pianisty Alfredo Valesa w sali kina Cafe. Dzień później w sali widowiskowej Oskardu zabrzmią utwory Mendelssohna oraz Bacewicz w wykonaniu zespołu wybitnych kameralistów. 14 października ten sam oktet zaprezentuje się w pałacu w Czerniejewie, gdzie publiczność usłyszy również unikatowe skrzypce Stradivariusa. Festiwal powróci do Konina 15 października, gdy w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpią młode talenty i laureaci ogólnopolskiego konkursu. Finał imprezy zaplanowano na 30 października w Konińskim Centrum Kultury. Będzie to edukacyjne widowisko muzyczne przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach. Dokładny program wydarzeń w ramach Festiwalu Muzyczne Przestrzenie można sprawdzić pod adresem www.cks.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczonego radia w regionie, a na trasie S5 pod Lesznem policjanci zatrzymali kierowcę Audi, który zdecydowanie przesadził z prędkością. Mężczyzna z województwa podkarpackiego miał na liczniku aż 202 km na godzinę, czyli o 82 km więcej niż było dozwolone. Co ciekawe, właśnie trwają dni bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale jak widać, nie wszyscy biorą je sobie do serca. Podczas kontroli okazało się również, że około roku temu kierowca był już karany za podobne wykroczenie. To oznacza recydywę drogową, a w konsekwencji mandat w wysokości 5000 zł i 15 punktów karnych. Na drodze naprawdę warto zdjąć nogę z gazu. Lepiej dotrzeć kilka minut później, ale bezpiecznie.
0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Reklama. Konin FM.

0: że lokalnie.
1: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona m.in. utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
1: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów. W sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, natomiast także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
3: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
1: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
0: A co w regionie?
4: Kolejne zmiany w miejskiej infrastrukturze dla cyklistów, której właściwe użytkowanie objaśniają działacze organizacji rowerowych Konin. Na ulicach Popiełuszki, Staromorzysławskiej i Harcerskiej wprowadzono rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób na wózkach. Prace wykonano w ramach zadania zgłoszonego poprzednio do budżetu obywatelskiego. Na ulicach Popiełuszki i Staromorzysławskiej usunięto wystające krawężniki przy zjazdach do nieruchomości. Wymieniono połamaną pokrywę studni na drodze dla rowerów i ułożono gładką nawierzchnię bitumiczną. Uzupełniono również oznakowanie poziome na zjazdach do posesji. Zmiany objęły skrzyżowanie Harcerskiej i Staromorzysławskiej. Na przejeździe rowerowym przez ulicę Harcerską zlikwidowano wystające krawężniki i ułożono w tym miejscu masę bitumiczną. Prace przeprowadzono także na placu przy wjeździe do parku 700-lecia od strony ulicy Harcerskiej. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów oraz oznaczono ciągi piesze i rowerowe. Drogę dla rowerów wzdłuż Harcerskiej wyprostowano, usunięto wystające krawężniki na ścieżce rowerowej i pieszej, a połączenia uzupełniono gładką masą bitumiczną. Te wszystkie zmiany ułatwiają poruszanie się pieszo, rowerem oraz na wózkach, zapewniają lokalni aktywiści.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Maksymalnie 9 stopni na Podhalu, 13 na Górnym Śląsku, 14 w Małopolsce, 15 na Suwalszczyźnie, 16 na Mazowszu, 17 w Wielkopolsce. Pochmurno, z opadami deszczu, na wschodzie możliwe burze, pojawi się też słońce, głównie na zachodzie.

0: Po 11 pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy o tej porze razem z nami na trasie. O tej porze ruch całe szczęście umiarkowany, więc mam nadzieję, że jedziecie bezpiecznie. No bo raczej dotrzecie wszędzie o odpowiedniej porze, jadąc zgodnie z przepisami. My w tej godzinie zaglądamy do kalendarza. To już wtorek, drugi dzień roboczego tygodnia i 22 września. Świętuje Tomasz, Joachim i Maurycy. Dla was najlepszego. Mamy dziś także dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Dziś na pewno będę ćwiczył. Pytanie, czy wy chcecie spróbować? Nie ma co się bać. Myślę, że o podwyżkę co jakiś czas można zapytać. Byle nie co tydzień, bo szef chyba sobie z tym nie poradzi. Dziś także dzień bez samochodu, dzień nosorożca i Światowy Dzień Dawcy Szpiku. A także trzy przysłowia, czyli trochę mądrości ludowej. Joachima boską mocą dzionek już się równa z nocą. Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy. Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę. No cóż, jeszcze równo nocy nie mamy, ale ta ma wystąpić już mniej więcej w piątek, sobotę w naszym regionie. Także już będziemy tą jesień jutro widać. A w tej godzinie zajrzymy na jesienny targ, który zbliża się wielkimi krokami i w tym roku, 17 września, odbędzie się na Kaliskich Plantach.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
6: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
1: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Podziemne wyrobiska w kopalni soli w Kłodawie mogą w przyszłości zostać wykorzystane na inne cele niż składowanie odpadów. Po latach wydobycia pozostało tam ponad 20 milionów metrów sześciennych pustych przestrzeni. Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że analizowane są różne możliwości ich zagospodarowania, a jedną z nich jest przeznaczenie wyrobisk na podziemne archiwa. Suche komory solne mają stabilną temperaturę i wilgotność, dlatego mogą być odpowiednim miejscem do długoterminowego przechowywania dokumentów i zbiorów. Wśród rozważanych pomysłów są również projekty związane z magazynowaniem energii oraz centra danych. Wykorzystanie wyrobisk do składowania odpadów jest kolejnym z analizowanych wariantów, przy czym przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o wstrzymaniu formalnych prac dążących do uruchomienia takiego składowiska. W tej chwili kopalnia czeka na obiektywne ekspertyzy naukowców. Z kolei ministerstwo podkreśla, że zarząd państwowej spółki jest samodzielny i odpowiada za efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. Jednocześnie ma zostać przeprowadzony dialog społeczny dotyczący przyszłości kopalni. Kłodawa została już uwzględniona jako miejsce podziemnego składowania odpadów w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2024 roku. Każdy z rozważanych scenariuszy musi uwzględniać wydobycie soli, produkcję, bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruch turystyczny. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na podstawie przeprowadzonych analiz. Gmina Stare Miasto rozpoczyna przygotowania koncepcji Smart Village, która ma objąć wszystkie miejscowości na jej

0: kruszyny, modły królewskiej, modły księżej, posady, posoki, rumina i trójki. Przygotowano pierwszy formularz, drugi przeznaczono dla mieszkańców Janowic, Żychlina, Bicza, Bicza Ostatków, Liścia Wielkiego, Liścia Małego, Zgody, Żdżar, Kazimierowa, Liścia Nowego, Niklasa, Krągoli i Krągoli Pierwszej. Dokumenty są już dostępne na samorządowych stronach. Ankiety można wypełnić elektronicznie lub papierowo w Urzędzie Gminy. Termin składania odpowiedzi mija 28 września. Już w sobotę wielka, folklorystyczna i niezwykle smaczna impreza.
1: W Starym Mieście spotka się blisko 30 kół gospodyń wiejskich. A to oznacza, że będzie smacznie, kolorowo i wesoło. Nie zabraknie tradycyjnych smaków, domowych wypieków i regionalnych potraw. A miłośników dobrej kuchni czeka też wyjątkowa atrakcja. Gotowanie na wielkiej patelni z Mateuszem Krojenką, znanym z programu MasterChef. Panie z kół gospodyń wiejskich zmierzą się również w konkursie kulinarnym Zdrowo i Kolorowo, w którym główną rolę odgrywają owoce i warzywa.
2: Daszbór, zapraszam wszystkich miłośników przyrody oraz tradycji łowieckiej na piknik myśliwski, który odbędzie się 26 września na placu przykościelnym w Starym Mieście. Rozpoczynamy tradycyjnie mszą myśliwską w oprawie rogów myśliwskich, muzyki, a następnie poczty sztandarowe z uczestnikami przemaszerują na plac przykościelny przed scenę główną. Tam czekają nas atrakcje. Po krótkiej części oficjalnej będzie pokaz sokolników, pokaz wabienia jeleni, trwa właśnie rykowisko, myśliwi zademonstrują, jak to się odbywa. Będzie pokaz ras myśliwskich wykorzystywanych do polowań, a poszczególne koła owieckie, które będą miały swoje namioty, swoje ekspozycje, przygotują coś do zjedzenia. Będą to w większości specjały myśliwskie. Będą też atrakcje dla dzieci, a dla nas najważniejsza jest akcja Dasz Bór, Dasz Krew, czyli honorowe oddawanie krwi przez myśliwych, sympatyków, ich rodziny.
3: Nie zabraknie doskonałej muzyki i świetnej zabawy. Na scenie wystąpią Mażeretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Tańca Ludowego Uśpiew, Folklowe. A gwiazdą wieczoru będzie Zespół Babskie Granie. Na zakończenie tej wyjątkowej imprezy pobawimy się na dyskotece pod gwiazdami. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówili przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Żaneta Matlewska-Gut, Marek Trański z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie oraz Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Mieście. Trzeci festiwal walku gospodyń wiejskich 26 września właśnie w Starym Mieście.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: FM.
1: Słuchacie Konin FM, a jesień w Kaliszu zapowiada się naprawdę targowo. W sobotę, 17 października na kaliskich plantach, na placu przy chińskiej restauracji, odbędzie się kolejny targ na plantach. Wydarzenie potrwa od godziny 9 do 12, a mieszkańcy i goście będą mogli zajrzeć na stoiska wystawców z Kalisza i regionu. Nie zabraknie m.in. roślin, miodów, przetworów, rękodzieła, naturalnych kosmetyków, ozdób, a także wyrobów wiklinowych i produktów regionalnych. A jeśli sami chcielibyście wystawić swoje produkty, organizatorzy zapraszają do zgłaszania stoisk mailowo. Szczegóły można znaleźć w regulaminie wydarzenia, a już teraz warto zaznaczyć tę datę w kalendarzu, 17 października, kaliskie planty, i wybrać się na jesienny spacer po plantach.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

0: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
0: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższe z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Węska.
3: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
4: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
3: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodów. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
1: A co w regionie?
5: Jeszcze kilka lat temu ten wyjątkowy pojazd był atrakcją festynów i przewoził mieszkańców ulicami miasta. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku należący do OSP Konin trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Strażacki pojazd będzie częścią wystawy stałej, dzięki czemu jego niezwykłe losy poznają także osoby spoza Konina. Mercedes został sprowadzony do miasta w 1942 roku i przez kolejne 3 lata służył w Straży Pożarnej. W styczniu 1945 trafił do III Rzeszy. Później przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Pojazd odnaleziono w 1947 w Lubece. W jego identyfikacji pomogły symbole związane z końską jednostką, które zachowały się na karoserii. Po powrocie do Konina samochód trafił pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka. Przez lata pojawiał się podczas miejskich i strażackich uroczystości, będąc jedną z atrakcji dla mieszkańców. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej historii. Niedawno prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Na jej podstawie zabytkowy Mercedes będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach, niedaleko Katowic.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej chmur na południu, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz. A na termometrach od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i w Lubuskiem.
1: Konin FM.

0: Po 12 lądujemy na kolei na antenie Kolin FM. I wyobraźcie sobie pociąg, w którym sama podróż to dopiero początek, bo po drodze czeka jeszcze kultura, muzyka i rozmowy. We wrześniu i październiku na trasie Warszawa-Poznań-Berlin rusza kolejna edycja pociągu do kultury. Pierwszy przejazd zaplanowano na 24 września. Skład wyruszy z Warszawy Wschodniej o 14:49, a w Poznaniu ma zatrzymać się o 17:31. Już podczas tego przejazdu zaplanowano m.in. występ warszawskiego komba tanecznego, prezentację opery poznańskiej i koncert berlińskiej wokalistki jazzowej Emily Inciful. Łącznie odbędzie się 8 takich przejazdów do 10 października. Jak widać, czasem warto nieco zwolnić i pozwolić, żeby sama podróż stała się ciekawą przygodą.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: We Władimirowie w gminie Kazimierz-Biskupi trwa kompleksowa przebudowa trasy wojewódzkiej nr 264. To ważna inwestycja drogowa o wartości przekraczającej 6,5 miliona złotych. Ma ona znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz codzienny komfort kierowców, pieszych i rowerzystów. Całość kosztów tej niezwykle potrzebnej lokalnej społeczności modernizacji w pełni pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach prowadzonych prac powstaje 3-metrowa asfaltowa ścieżka rowerowa oraz 2-metrowy chodnik z betonu nowej kostki brukowej. Z myślą o osobach korzystających z komunikacji zbiorowej wybudowane zostaną 2 nowe zatoki autobusowe. Kluczową częścią całego projektu jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Szkolną i Wiosenną, co ma zdecydowanie poprawić widoczność oraz usprawnić płynność ruchu. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę nowoczesnej kanalizacji deszczowej. Właściwe odprowadzanie wód opadowych zapewni skuteczne odwodnienie i wpłynie na trwałość nawierzchni. Do czasu zakończenia przebudowy kierowcy przemieszczający się między Koninem a Kazimierzem muszą liczyć się z uciążliwościami, zwłaszcza w godzinach szczytu. I nie będzie to koniec utrudnień, bo w planach jest także budowa drogi rowerowej na kolejnym odcinku tej trasy, czyli na fragmencie przecinającym Bieniszewski Las. Filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa zainauguruje nową odsłonę Kina Seniora w Koninie. Pokaz dla widzów dojrzałych plus odbędzie się 1 października o godzinie 11 w wyremontowanej sali widowiskowej. Będzie to także przedsmak weekendu seniora z kulturą zaplanowanego przez Konińskie Centrum Kultury na 3 i 4 października. Szczegóły repertuaru są dostępne na stronie kckonin.pl. Lalkę będzie można oglądać w Kinie Centrum do 9 października. Film trwa 165 minut. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku. Stanisław Wokulski, były zesłaniec i zamożny kupiec, zakochał

0: Seanse odbędą się 30 września o 16 i 19, 1 października o 11, 1 i 2 października o 16 i 19, 4 października o 20, 5 o 15.30, a od 6 do 8 października o 19 oraz 9 o 16. Konińska skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-maila o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nie klikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwowe służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jak zawsze o tej porze dla Was Koninę WM na 104.1 i ciekawe informacje również z naszego regionu. A młodzi ratownicy z Konina pokazali, że w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji naprawdę wiedzą co robić. Podczas czwartych młodzieżowych zawodów ratowniczych w Golinie koło Jarocina drużyna AirLab Konin znalazła się na podium, zajmując trzecie miejsce. W zawodach uczestniczyło 17 drużyn, które musiały zmierzyć się z 10 pozorowanymi sytuacjami. Była m.in. kobieta w ciąży pogryziona przez psa, resuscytacja, osoba potrącona przez samochód czy przypadek padaczki. Młodzi ratownicy musieli też poradzić sobie z reakcją alergiczną po urządzeniu osy oraz segregacją medyczną podczas wypadku masowego. Gratulacje dla Oliwii, Julii, Franka i Mikołaja. Trzecie miejsce to świetny efekt wspólnych treningów i systematycznej pracy.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleo Farm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Reklama.
13: Konin FM.
14: Konin FM.
13: Naturalnie, że lokalnie.

0: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
2: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
0: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
3: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
0: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka kolej aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
4: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
0: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
1: A co w regionie?
5: Na dziedzińcu Zamku Muzeum Okręgowego w Koninie trwa budowa chodnika, który ma poprawić dostępność architektoniczną obiektu. Równa i stabilna nawierzchnia połączy główną bramę zamku z wejściem do budynku oraz wyjściem ewakuacyjnym na wysokości piwnic. Inwestycja ma ułatwić bezpieczne poruszanie się, szczególnie osobom z ograniczoną mobilnością. W ramach prac częściowo rozebrana została obecna nawierzchnia z tak zwanych kocich łubów. Przygotowywane jest podłoże, wykonywana podbudowa i układana nowa nawierzchnia chodnika. Dzięki temu przejście przez dziedziniec ma być wygodniejsze i bardziej bezpieczne. To kolejny etap działań Konińskiego Muzeum na rzecz poprawy dostępności. Wcześniej dostosowano m.in. przestrzeń zabytkowego spichlerza. W czasie prac przy zamku odwiedzający muszą liczyć się z ewentualnymi niedogodnościami. Zadanie budowy chodnika na dziedzińcu zamku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami otrzymało dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wszędzie poza północnym zachodem przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem.
6: Konin FM.

0: Konin FM.
1: I my serdecznie zapraszamy na spędzenie także 13 na antenie Konin FM. A Włodzimirów w gminie Kazimierz Biskupi zmienia swoje oblicze, a wszystko za sprawą przebudowy drogi wojewódzkiej numer 264. Zakres prac jest naprawdę szeroki. Powstaje m.in. 3-metrowa droga rowerowa z nawierzchnią bitumiczną oraz 2-metrowy chodnik z betonowej kostki brukowej. Do tego dochodzą 2 zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicami Szkolną i Wiosenną. Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców. Inwestycja kosztuje dokładnie 6 619 041 zł i 59 groszy, a całość finansuje samorząd województwa wielkopolskiego. Oby więc takie zmiany jak najszybciej przełożyły się na wygodniejsze i bezpieczniejsze podróże.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje 2 sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i 2 profesjonalne place szkoleniowe.
9: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Reklama. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Phishingowe wiadomości mogą wyglądać zupełnie wiarygodnie, dlatego łatwo dać się na nie nabrać. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy popularne usługi, ostrzega wielkopolska policja. W wysyłanych SMS-ach przestępcy często wywołują presję i strach, informując na przykład o rzekomej blokadzie konta, konieczności dopłaty albo potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić jego treść i nadawcę. Nie należy podawać haseł, kodów blik, ani danych do logowania, tłumaczą policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Trzeba też uważać na zatwierdzanie operacji w bankowości elektronicznej i nie akceptować tych, których samodzielnie nie rozpoczęliśmy.

i dorosłych. Program obejmuje koncerty, warsztaty, spektakl i seanse filmowe. W piątek 23 października dzieci od 3 roku życia zobaczą audiowizualny koncert Uszy Duszy. Przedmioty staną się instrumentami, instrumenty przedmiotami, a dźwięk, światło i obraz stworzą formę teatru instrumentalnego. Zaplanowano też warsztat dźwiękowy dla dzieci 3+, podczas którego uczestnicy będą wspólnie muzykować i poznawać dźwięki otoczenia oraz własnego ciała. Dzień zakończy seans kolejnej historii Kici Koci, tym razem z jej braciszkiem. W sobotę najmłodszych czeka spektakl przygotowany przez artystów z Tokio. Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci od pierwszych dni życia do 2 lat i dorosłych. Po nim odbędzie się rodzinny warsztat ruchowy, połączenia dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat poświęcone relacjom, więziom, ruchowi, dźwiękom i emocjom. Wydarzenie zakończy film o Basi. Szczegółowy program jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W Kole podpisano umowę na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu dotyczącego poprawy systemu przyrodniczego i zwiększenia bioróżnorodności w Parku Miejskim imienia Juliusza Słowackiego. Powstanie tam także infrastruktura do edukacji przyrodniczej. Wartość nadzoru wynosi 143 tysiące złotych. Główna inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj to koszt 4 300 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu Feniks, ponad 3 660 tysięcy. Inspektorzy będą kontrolować dokumentację, jakość i terminowość robót, materiały oraz urządzenia, a także odbiory i prace końcowe. Sprawdzą również nasadzenia, jakość roślin i pielęgnację zieleni oraz zgodność inwestycji z zasadą nie czyń znaczącej szkody. Nadzór obejmuje etap projektowania i wykonania prac. Będzie prowadzony również przez 10-letni okres gwarancji podczas przeglądów oraz odbiorów usuniętych usterek. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowisko komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 W oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny, lecz motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

0: FM.
1: Jeśli zastanawiacie się, ile może kosztować koncert Michała Wiśniewskiego, to te kwoty robią wrażenie. Za występ z zespołem Ich Troje artysta ma otrzymywać około 95 tysięcy złotych, a za koncert akustyczny około 70 tysięcy. Do końca tego roku zaplanowano 5 występów z Ich Troje oraz 10 koncertów akustycznych. Po zsumowaniu tych stawek wychodzi około 1 200 tysięcy złotych. Co ważne, chodzi o kwotę za 3 miesiące. We wrześniu artysta ma zagrać tylko jeden koncert. Jak widać, dla największych gwiazd właśnie sceny, koncertowy kalendarz potrafi być naprawdę bardzo dochodowy.
0: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama.

0: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
0: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
3: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
0: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
4: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
0: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
5: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
0: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
1: A co w regionie?
6: Oczyszczalnia ścieków w Powidzu ma zostać rozbudowana o 2 kolejne reaktory. Po inwestycji jej przepustowość ma wzrosnąć do 2500 m3 na dobę. Na razie gmina przygotowuje dokumentację, podpisała umowę na wykonanie projektu. Po jego opracowaniu będzie zmiany zakres robót i koszt przedsięwzięcia. W budżecie na dokumentację zabezpieczono 170 tysięcy złotych. Na tym etapie jest to jedyne zobowiązanie gminy. Koszt budowy będzie wyższy i zostanie określony po przygotowaniu projektu oraz kosztorysu. Jednym z powodów rozbudowy jest rozwój infrastruktury wojskowej w Powidzu i rosnące potrzeby. Gmina nie zakłada samodzielnego sfinansowania całej inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji będzie więc szukać zewnętrznych środków na budowę. Rozbudowa nie wymaga tworzenia całej infrastruktury od podstaw. Przy wcześniejszych pracach przygotowano bowiem instalacje, do których można podłączyć nowe elementy. Jest również miejsce na 2 dodatkowe reaktory do oczyszczania ścieków. Powstaną one na wolnej przestrzeni przy istniejącej instalacji. Dzięki inwestycji Powidzka Oczyszczalnia ma lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i rozwijających się terenów baz wojskowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, przez 14 na Podkarpaciu i Podlasiu, 16 na Mazowszu i Pomorzu, do 17 w Wielkopolsce i Lubuskiem. Najwięcej chmur na południu. W pozostałych regionach są niewielkie przejaśnienia, ale padać będzie niemal wszędzie poza północnym zachodem.
1: Konin FM.

0: Zapraszam Was na 14. To już ostatnia godzina razem ze mną na antenie Konin FM. A rusza już kolejna edycja Szlachetnej Paczki. W rejonie Słupcy działa już drużyna wolontariuszy, a jej liderką jest Paulina Guźniczak. A teraz najważniejsze jest znalezienie rodzin, które potrzebują wsparcia. Jeśli znacie rodzinę w potrzebie, możecie ją zgłosić wolontariuszom. Wystarczy zadzwonić pod numer 782 224 637. Pod tym numerem można również uzyskać szczegółowe informacje. To naprawdę dobry moment, żeby rozejrzeć się wokół siebie, bo czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby czyjeś święta stały się choć trochę łatwiejsze. Jeśli wiecie, komu przydałaby się pomoc, warto zrobić ten pierwszy krok. Przypominam numer 782 224 637.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Muzyka i głos AI.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Może lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W Szamotułach odbędzie się 17. Wielkopolskie Forum Młodzieżowe. Młodzież w dialogu, działaniu i komunikacji lokalnej. Wydarzenie zaplanowano na 14 i 15 października. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Forum będzie okazją do udziału

0: Projekt współfinansowany jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. W Kole powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji Wielkopolska. Komenda Wojewódzka w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na budowę obiektu przy ulicy Cegielnianej w Kole. Zwyciężyła warszawska firma Budimex, zdobywając komplet punktów za cenę oraz okres gwarancji. Głównym elementem inwestycji będzie czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni około 4800 m2 z jedną kondygnacją podziemną. Gmach zyska nowoczesną instalację zasilania awaryjne oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Wewnątrz zaplanowano czterostanowiskową strzelnicę kulową o długości 25 metrów. Wykonawca zagospodaruje też teren wokół budynku o powierzchni 8,5 tysiąca m2. Projekt przewiduje możliwość rozbudowy o budynek dowodów rzeczowych, obiekt dla przewodników psów z kojcami oraz 49-metrową wieżę telekomunikacyjną. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy. Budimex od lat realizuje wiele inwestycji w regionie. Jedną z najważniejszych była jeszcze w latach 90. budowa bazyliki w Licheniu. Teraz ta firma postawi w Kole nową komendę policji. Ponad 112 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma gmina Malanów. Umowę w tej sprawie podpisano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami i zostaną przeznaczone na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania zaplanowano m.in. antypoślizgowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, kontrastowe oznaczenia stopni i linie naprowadzające. Nad wejściem pojawi się znacznik dźwiękowy, a w budynku zostaną zamontowane tabliczki i piktogramy z alfabetem Braille'a oraz plany tyflograficzne. Przewidziano także dwie pętle indukcyjne, system przyzywowy przy wejściu i w toaletach oraz krzesło ewakuacyjne. To kolejny etap dostosowywania urzędu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ubiegłym roku w budynku zamontowano windę. Tegoroczne prace mają uzupełnić istniejące rozwiązania i zwiększyć dostępność obiektu. Przypominamy, że dziś w Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli 22 września, przez całą dobę można całkowicie bezpłatnie podróżować pociągami kolei wielkopolskich. Wystarczy mieć ze sobą dowód rejestracyjny swojego samochodu lub motocykla. Ta akcja ma zachęcić nas wszystkich do korzystania z pociągów. Chociaż wystarczająco przekonująca powinna być cena. Przejazd z Konina do Poznania to niespełna 30 zł, a ile kosztuje paliwo plus bramki na płatnej A2, łatwo policzyć, co się bardziej opłaca.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchajcie, mieszkańcy niewielkiej miejscowości Paddington w hrabstwie Oxfordshire w Wielkiej Brytanii przeprowadzili nietypowe referendum. Zagłosowali w nim za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa, choć oczywiście taki wynik nie ma żadnej mocy prawnej. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 285 osób, 26 było przeciw, a jeden głos uznano za nieważny. To forma protestu przeciwko planom zakwaterowania w pobliskim ośrodku Ministerstwa Obrony 1200 osób ubiegających się o azyl. Sprawa wywołała w Wielkiej Brytanii sporo reakcji, a część mieszkańców obawia się również, że miejscowość może stać się miejscem szerszego konfliktu politycznego. Niezależnie od emocji, jedno tutaj jest pewne. Niewielkie Paddington znalazło się teraz na pierwszych stronach brytyjskich wiadomości, a jak widać, również i u nas o tym mówią.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Antonin FM.
1: Dziękuję za wasz udział w naszym dzisiejszym programie na antenie Konin FM na 104.1. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną we wtorek. Bądźcie także jutro, w środę, w imieniny Bogusława i Tekli, Dzień Spadającego Liścia, czyli pierwszy dzień kalendarzowej jesieni i Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Ja mówię wam do usłyszenia. W imieniu Wojtka Maciejewskiego zapraszam na popołudnie w dobrym rytmie. Olaf Kaszyński, cześć!

0: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
0: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
3: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard republiki bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
0: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
4: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
0: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak, dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. Książka od razu podzieliła komentatorów. Jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
1: A co w regionie?
5: Blisko 435 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na rozwój zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu prowadzony będzie ogólnopolski konkurs na wdrożenie i przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego. Program ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku, a także dostarczyć doświadczeń potrzebnych do dalszego rozwoju tego modelu, wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. W tym konkursie będą mogły uczestniczyć m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia wspomaganego. Ważną rolę mogą odegrać również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, korzystając ze swojej wiedzy, zaplecza organizacyjnego oraz znajomości lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty mają obejmować m.in. szkolenia oraz wsparcie doradcze i wdrożeniowe. Możliwe będzie także finansowanie dostosowania infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że do 2029 roku usługą zatrudnienia wspomaganego zostanie objętych 12 tysięcy osób, a 3600 z nich podejmie pracę po zakończeniu udziału w programie. Dla powiatu konińskiego, w którym doświadczamy najwyższego poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim, każdy program sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy jest na wagę złota.
1: Konin FM. Pogoda.
6: W pogodzie pojawia się szansa, że końcówka tego miesiąca będzie cieplejsza już w niedzielę. Temperatura może wzrosnąć do plus 20 stopni, jak na razie chłodne dni 15-16 stopni maksymalnie na termometrach. Do tego też opady deszczu na przemian ze słońcem. Dopiero tak jak mówiłem, od niedzieli rosną szanse na poprawę pogody, na to, że dostaniemy się pod wpływ cieplejszych mas powietrza. Spoglądam jeszcze na nasz radiowy zegar, aktualnie plus 16.

Tak jeszcze podsumowując prognozę pogody, to można powiedzieć jesienny dzień dobry. Jesień za oknami i tak jak słyszeliście, na pewno tak będzie do niedzieli. Wojtek Maciejewski, witam, jestem przed mikrofonem, zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie, zapraszam do godziny 18 na wspólne spędzanie czasu w rytm fajnych, tanecznych kawałków, które oczywiście prezentujemy Wam na fali 104.1 FM. Za chwilę też zaprezentuję informacje o tym, co dzieje się na drogach.

0: pojawiające się zapachy szlamownicy wykorzystują jako sprowadzają. Problem jest nad, ale w ostatnim czasie spacy zwracali uwagę, że w raturach sięgających 4 tak im trudno było otwierać okna. W ubiegłym tygodniu na wspomnianych 3 konińskich osiedlach zorganizowano otwarte spotkania mieszkańców z urzędnikami. Według władz Konina wpływ na zwiększenie skali problemu mają zmiany w przepisach. W efekcie także druga biogazownia działająca na terenach inwestycyjnych uzyskała status biogazowni rolniczej. Oznacza to, że poferment z 2 takich instalacji może trafiać na pola, podczas gdy wcześniej dotyczyło to tylko jednej biogazowni. Miasto chce skłonić rolników do właściwego stosowania nawozu. Chodzi m.in. o przestrzeganie odpowiednich ilości oraz szybkie oranie pól po tym, jak naniesiono na nie tego rodzaju naturalny nawóz. W przypadku rolników dzierżawiących miejskie grunty, którzy nie zmienią sposobu postępowania, możliwe będzie wypowiedzenie umów dzierżawy. Urząd prosi również mieszkańców o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Na termometrze 16 stopni, nie na zegarze, ale na termometrze taka wartość. To jest tyle, co dzisiaj maksymalnie możemy zobaczyć i widzimy na termometrze na terenie wschodniej Wielkopolski. Chłodno, deszczowo, tak troszkę zwariowana pogoda. Nawet mogą występować burze w naszym subregionie. W poprzedniej godzinie takie wyładowania atmosferyczne zdarzyły się między Tuliszkowem a Turkiem. Gdzie w pogodzie mamy szukać zmian? Oczywiście w kolejnych dniach, które przed nami, jeszcze do końca tygodnia, do soboty ma być chłodno z możliwością wystąpienia opadów deszczu. Tak zwany efekt morza powoduje te opady. Od niedzieli zmiana w pogodzie, w poniedziałek nawet plus 22 stopnie.
1: Konin FM.
2: Witam po godzinie 16:00 i witam naszych słuchaczy, tych, którzy z nami, z najbardziej roztańczonym radiem w regionie. 22 dzień września, wtorek dzisiaj. Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla. Oni świętują imieniny w 265 dzień roku, 39 tydzień. Joachima boską mocą dzionek już się równa z nocą. Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy. Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę. To przysłowia związane z imieninami dzisiaj Maurycego oraz Joachima. Co na drogach? O tym na naszej antenie zaraz po występie pani Sofii Ellis-Bextor.

Drogowe newsy, co tam na drogach? Już Konin FM oczywiście informuje wszystkich, którzy w podróży i na takie informacje czekają. Nowa przeprawa, stare mosty tutaj w stronę nowej części Konina. Duże utrudnienia, ale to i tak jest nic w porównaniu z tym, co teraz możecie spotkać na Przemysłowej, jadąc od północnych dzielnic Konina. Omijajcie Przemysłową, wybierając na przykład Kleczewską. Taka zachęta, taka informacja. Jadąc jednak Kleczewską w drugą stronę, w stronę Kazimierza Biskupiego Kleczewa, to pamiętajcie o robotach drogowych w miejscowości Władimirów. Konińska Starówka, Wałtarej Wykolska Świętojańska, tam niezmiennie więcej aut, więcej też może być przy wyjeździe z ulicy Dąbrowskiego na Kaliską. Gdzie jeszcze zerkamy, gdzie spoglądamy, to oczywiście autostrada 2 między Koninem a Wrześnią, roboty drogowe. Stara trasa, stara dwójeczka, od Konina do Wrześni bez większych problemów, tylko widać więcej aut na obwodnicy Słupcy. Szerokiej i bezpiecznej drogi kierowcy, tego Wam życzy po 16. Oczywiście najbardziej roztańczone radio w regionie naszym, konińskim, subregionie, które gra dla Was na 104.1 FM, czyli Konin FM, tego Wam życzę.

0: Pralgar. Prosto i ekologicznie.
1: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez

W poprzedniej godzinie, w pierwszej godzinie programu Popołudnie w Dobrym Rytmie informowałem o gminie Skulsk, gminie, która otrzymała pieniądze na sportową działalność, tak to powiedzmy. No to zostajemy w tej gminie, północnej gminie naszego subregionu, bowiem poinformowała ona o zakończeniu dwóch projektów, w ramach których zakupione zostały trzy agregaty prądotwórcze. Będą one stanowiły istotne wsparcie w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej, podkreślają to urzędnicy. Jeden z agregatów został przekazany jednostce OSP w Skulsku i będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczych oraz w sytuacjach wymagających zapewnienia niezależnego źródła zasilania. Dwa pozostałe agregaty, o których mówię, trafiły do Urzędu Gminy w Skulsku. Rok 2026 mamy, tak, tutaj myślę, że wszyscy nie są tą informacją zaskoczeni, no to czas cofnąć się o 25 lat wstecz. Wtedy w roku 2001 zespół Ich Troje, można powiedzieć, będąc u szczytu popularności, wydaje singiel

0: Trawa Żywa.
1: Dasz Bur, zapraszam wszystkich miłośników przyrody oraz tradycji łowieckiej na piknik myśliwski, który odbędzie się 26 września na placu przykościelnym w Starym Mieście. Rozpoczynamy tradycyjnie mszą myśliwską w oprawie rogu myśliwskich muzyki, a następnie poczty sztandarowe z uczestnikami przemaszerują na plac przykościelny przed scenę główną. Tam czekają nas atrakcje. Po krótkiej części oficjalnej będzie pokaz sokolników, pokaz wabienia jeleni. Trwa właśnie rykowisko. Myśliwi zademonstrują, jak to się odbywa. Będzie pokaz ras myśliwskich wykorzystywanych do polowań, a poszczególne koła łowieckie, które będą miały swoje namioty, swoje ekspozycje, gotują coś do zjedzenia. Będą to w większości specjały myśliwskie. Będą też atrakcje dla dzieci. Najważniejsza jest akcja Dasz Bur, Dasz Krew, czyli honorowe oddawanie krwi bez myśliwych, sympatyków, ich rodziny.
2: Nie zabraknie doskonałej muzyki i świetnej zabawy. Na scenie wystąpią Mażeretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Tańca Ludowego Uśmiech,

by dzień minął, na przykład dążować mnie osobowego lub od, i też ważnej podczas konia do obsługi, tak, które jest podczas specjalne poświadczenie ważnego biletu o. Mowa dzisiaj na podróżkiego z komacji. Wszyscy, że dzisiaj jeden almińskiego przewoźnika z Munika nie europejski bez samochodu zachęca do zmiany niekorzystnych dla przyzwyczajów alternatywnych ekologicznych i przy obecnych też środków podróży.

0: Tonin FM.
1: Reklama. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Wskocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@stare-miasto.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.

Już dziś rusza trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego inicjatorem jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych szóstej kadencji działająca przy prezydencie miasta Konina. Celem konkursu jest uhonorowanie osób niepełnosprawnych mieszkających w Koninie. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dziś do 30 października 2026 roku. Kandydatów. Mieszkańców miasta Konina do udziału w konkursie mogą zgłaszać działające na terenie miasta Konina organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia, placówki zapewniające całodobowe utrzymanie oraz placówki oświatowe, w tym przedszkola, szkoły podstawowe i te ponadpodstawowe. Organizatorem konkursu, tak jak wspominałem, jest Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych szóstej kadencji działająca przy prezydencie miasta Konina we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Konińską Spółdzielnią Socjalną Spektrum. Czarskiego jeszcze przed 17 pojawi się David Guetta.

0: są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą Zonda Krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją.
1: Wieści Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery Zonda Krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Sur, twórca poprzedniczki Zonda Krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku.

0: przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
1: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
0: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
3: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.

0: Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na podstawie przyzonych analiz.
1: Wece już ulicę w spajtorcie rynkiecie w którym będzie dwa powiedzą, że w jeziora również mrek grzmiał kład w kaliu, uźwok i armamentuka.
2: In F stop.
1: A na terenie stop mgłę, które możesz jutro jeszcze nudni. A my w kalu świąt se

godziny temu informowałem i przypominam, utrudnienia teraz występują na ulicy Przemysłowej. Nie susz, po kolizji musicie liczyć się z problemami. To zwłaszcza jadący od północnych dzielnic Konina do centrum. Jadąc jednak ulicą Kleczewską, tak jak mówiłem godzinę temu zachęcając, też uważajcie, noga z gazu, pamiętajcie, jakie są dozwolone prędkości. Tak samo pamiętajcie na przykład teraz o tym na ulicy Paderewskiego. Prędkość należy przestrzegać wszędzie, również podróżujący poza Koninem. Drodzy zmotoryzowani, koło, tam jestem, spoglądam i co widzę, większy ruch na Sienkiewicza i na ulicy Włocławskiej. Kierowcy, przypominam, tak jak mówiłem, przepisy ruchu drogowego przestrzegamy, no i też pamiętajcie o pasach, które należy zapinać obowiązkowo z przodu i z tyłu. Szerokości, potrzebnej przyczepności, tańszego paliwa życzy Konin FM. No i na naszej antenie razem zaśpiewają o tym, żeby trzeba kochać mnie. Taki tytuł, kochaj mnie. Daj to głośniej, ten zespół.

0: barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
1: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
0: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501 366 157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501 366 157.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Słoneczna piosenka formacji Mr. President, to ci od m.in. Coco Jumbo, oni zaśpiewali. Teraz informacja o tym, że na naszych drogach podróżują, również poruszają się obywatele innych krajów, no i oni też są kontrolowani, no i podczas kontroli wychodzą niezłe, cudzysłów, kwiatki. 40-letni obywatel Rumunii został zatrzymany na autostradzie A2 przez policjantów z Konina. Mężczyzna kierował autem mimo obowiązującego zakazu sądowego. Wyrok usłyszał już następnego dnia. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. MOP Osiecza. 40-latek kierował Fordem Transit. Podczas kontroli okazało się, że obywatel Rumunii miał obowiązujący zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany, a auto odholowano. Dzień później sąd orzekł wobec 40-latka karę w wysokości 4000 zł grzywny, 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat oraz obowiązek pokrycia kosztów sprawy sądowej.

0: że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Oczyszczalnia ścieków w Powidzu ma zostać rozbudowana o 2 kolejne reaktory. Po inwestycji jej przepustowość ma wzrosnąć do 2500 m3 na dobę. Na razie gmina przygotowuje dokumentację, podpisała umowę na wykonanie projektu. Po jego opracowaniu będzie zmiany zakres robót i koszt przedsięwzięcia. W budżecie na dokumentację zabezpieczono 170 tysięcy złotych. Na tym etapie jest to jedyne zobowiązanie gminy. Koszt budowy będzie wyższy i zostanie określony po przygotowaniu projektu oraz kosztorysu. Jednym z powodów rozbudowy jest rozwój infrastruktury wojskowej w Powidzu i rosnące potrzeby. Gmina nie zakłada samodzielnego sfinansowania całej inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji będzie więc szukać zewnętrznych środków na budowę. Rozbudowa nie wymaga tworzenia całej infrastruktury od podstaw. Przy wcześniejszych pracach przygotowano bowiem instalacje, do których można podłączyć nowe elementy. Jest również miejsce na 2 dodatkowe reaktory do oczyszczania ścieków. Powstaną one na wolnej przestrzeni przy istniejącej instalacji. Dzięki inwestycji Powidzka Oczyszczalnia ma lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i rozwijających się terenów baz wojskowych. W Szamotułach odbędzie się 17. Wielkopolskie Forum Młodzieżowe Młodzież w dialogu, działaniu i komunikacji lokalnej. Wydarzenie zaplanowano na 14 i 15 października. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Forum będzie okazją do udziału w warsztatach i rozmowach o aktywności młodych mieszkańców naszego województwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby młodzieży, współpracować z samorządem, mówić o ważnych dla niej sprawach oraz wykorzystywać media społecznościowe do działania i angażowania innych. W wydarzeniu mogą uczestniczyć 3-osobowe delegacje gmin i powiatów, 2 uczniów oraz 1 pełnoletni opiekun. Forum jest skierowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zaproszenie obejmuje zarówno młodzież już aktywną, jak i osoby dopiero szukające swojego miejsca w działaniach społecznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 października lub do wyczerpania miejsc. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-maile o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nie klikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwowe służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

Szalony zespół Bratanki, szalony utwór Gdzie ten, który powie mi? No to taka nutka szaleństwa też będzie potrzebna tym, do których teraz skieruję tą informację. Otóż Miejska Biblioteka Publiczna imienia Włodzimierza Pietrzaka w Turku zaprasza do udziału w kolejnym już ogólnopolskim konkursie poetyckim. Jeśli piszesz poezję, niezależnie od tego, czy tworzysz od lat, czy dopiero zaczynasz, podziel się swoją twórczością z czytelnikami oraz jury konkursu. Konkurs skierowany jest dla osób od 18 roku życia, zarówno amatorów, jak i też twórców profesjonalnych. Dołącz do grona tych, którzy coś piszą. W końcu, jak mówił i pisał Włodzimierz

Pietrzek, poezja jest mostem między ludźmi. Termin zgłaszania pracy to 31 października bieżącego roku, decyduje data stempla pocztowego. Prace konkursowe z dopiskiem konkurs poetycki można przesyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, ulica Dworcowa 5, kod pocztowy 62700. Więcej informacji na stronie internetowej www.biblioteka.turek.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile. Masz dość mycia okien? Niech zrobi to za ciebie robot Shiny House. Inteligentne roboty Optima i Ultra czyszczą szyby, a ty oszczędzasz czas i wysiłek. Zamów wygodnie na sprzątajęceroboty.pl albo umów odbiór osobisty w Golinie. Shiny House. Czyste okna. Bez wyzwania.

Smart Toaleta Miejska wygrała budżet obywatelski 2027 w Słupcy. Najwięcej głosów zdobył ten projekt. Nowoczesna przestrzeń dla każdego, zgłoszona przez radną Agnieszkę Olszewską. Na zadanie zagłosowało ponad 750 mieszkańców. Inwestycja o wartości 200 tysięcy złotych ma zostać zrealizowana przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Drugie miejsce zajął Psi Fyrtel, bezpieczny park dla psów. Natomiast kolejne miejsce to projekt Razem w Blasku Świąt. W tegorocznym głosowaniu wzięło udział ponad 1600 mieszkańców, z czego ponad 1420 zagłosowało elektronicznie. Słupecki budżet obywatelski też rozstrzygnięty. Godzina 18 za chwilkę. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Naprawdę szalony pogodowo. Przed chwilą naprawdę ciemne chmury nad Konińską, Starówką. Ulewa, że naprawdę strach nos wysunąć, żeby zobaczyć za oknami, jak to wszystko wygląda. Teraz pojawiło się pracujące słońce. Taka zwariowana pogoda cały czas się utrzymuje. No i według prognoz kolejne dni wcale nie będą lepsze. Zmiany dopiero od niedzieli. Jutro bez zmian jestem o 15. Za dzisiaj dziękuję. Wojtek Maciejewski. Do usłyszenia. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa zainauguruje nową odsłonę Kina Seniora w Koninie. Pokaz dla widzów dojrzałych plus odbędzie się 1 października o godzinie 11 w wyremontowanej sali widowiskowej. Będzie to także przed

0: smak weekendu seniora z kulturą zaplanowanego przez Konickie Centrum Kultury na 3 i 4 października. Szczegóły repertuaru są dostępne na stronie kckonin.pl. Lalkę będzie można oglądać w kinie Centrum do 9 października. Film trwa 165 minut. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku. Stanisław Wokulski, były zesłaniec i zamożny kupiec, zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. Jego majątek pozwala wejść do wyższych sfer, jednak uczucie prowadzi go w świat intryg, rywalizacji i rozczarowań. Ważną postacią jest też Ignacy Rzecki. Film pokazuje m.in. konflikt romantyzmu z pozytywizmem. W obsadzie są Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Cezary Żak, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damiński, Filip Pławiak, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak, Wojciech Mecwaldowski i Maciej Sztur. Seanse odbędą się 30 września o 16 i 19, 1 października o 11, 1 i 2 października o 16 i 19, 4 października o 20, 5 o 15.30, a od 6 do 8 października o 19 oraz 9 o 16. W Domu Kultury Oskard w Koninie 23 i 24 października odbędzie się Scena dla Brzdąca – Maluchy w Wielkopolsce. To wydarzenie skierowane do dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz bliskich im dorosłych. Program obejmuje koncerty, warsztaty, spektakl i seanse filmowe. W piątek 23 października dzieci od 3 roku życia zobaczą audiowizualny koncert Uszy Duszy. Przedmioty staną się instrumentami, instrumenty przedmiotami, a dźwięk, światło i obraz stworzą formę teatru instrumentalnego. Zaplanowano też warsztat dźwiękowy dla dzieci 3+, podczas którego uczestnicy będą wspólnie muzykować i poznawać dźwięki otoczenia oraz własnego ciała. Dzień zakończy seans kolejnej historii Kici Koci, tym razem z jej braciszkiem. W sobotę najmłodszych czeka spektakl przygotowany przez artystów z Tokio. Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci od pierwszych dni życia do 2 lat i dorosłych. Po nim odbędzie się rodzinny warsztat ruchowy, połączenia dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat poświęcone relacjom, więziom, ruchowi, dźwiękom i emocjom. Wydarzenie zakończy film o Basi. Szczegółowy program jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W Kole powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji Wielkopolska. Komenda Wojewódzka w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na budowę obiektu przy ulicy Cegielnianej w Kole. Zwyciężyła warszawska firma Budimex, zdobywając komplet punktów za cenę oraz okres gwarancji. Głównym elementem inwestycji będzie czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni około 4800 m2 z jedną kondygnacją podziemną. Gmach zyska nowoczesną instalację zasilania awaryjne oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Wewnątrz zaplanowano 4-stanowiskową strzelnicę kulową o długości 25 metrów. Wykonawca zagospodaruje też teren wokół budynku o powierzchni 8,5 tysiąca m2. Projekt przewiduje możliwość rozbudowy o budynek dowodów rzeczowych, obiekt dla przewodników psów z kojcami oraz 49-metrową wieżę telekomunikacyjną. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy. Budimex od lat realizuje wiele inwestycji w regionie. Jedną z najważniejszych była jeszcze w latach 90. budowa bazyliki w Lichaniu. Teraz ta firma postawi w Kole nową komendę policji. Jeśli ktoś ma w szafie niepotrzebne ubrania, torebki, biżuterię lub inne dodatki, a może zabawki lub cokolwiek, co nadal jest w dobrym stanie, ale nie jest już potrzebne, to może przynieść takie rzeczy na Pchli Targ, który odbędzie się w Słupcy. Zgłoszenia do 30 września, szczegóły na stronie internetowej miasta. Wydarzenie odbędzie się 3 października w godzinach od 9 do 13 na placu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Dobre wieści z Akademii Nauk Stosowanych dla tych, którzy jeszcze nie wybrali kierunku odpowiadającego ich zainteresowaniom i planom zawodowym. Konińska Uczelnia Publiczna prowadzi właśnie 3. nabór na studia. Oprócz tego do końca września przedłużony został nabór na studia podyplomowe dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Szczegóły pod adresem ans.konin.pl. Na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zamontowano defibrylator AED. To przenośne urządzenie, które może pomóc w przywróceniu prawidłowego rytmu serca u osoby w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jego zastosowanie w połączeniu z szybkim wezwaniem pomocy i rozpoczęciem resuscytacji może zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie. W Kole podpisano umowę na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu dotyczącego poprawy systemu przyrodniczego i zwiększenia bioróżnorodności w Parku Miejskim imienia Juliusza Słowackiego. Powstanie tam także infrastruktura do edukacji przyrodniczej. Wartość nadzoru wynosi 143 tysiące złotych. Główna inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj to koszt 4 300 000 złotych, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu Fenix, ponad 3 660 000. Inspektorzy będą kontrolować dokumentację, jakość i terminowość robót, materiały oraz urządzenia, a także odbiory i prace końcowe. Sprawdzą również nasadzenia, jakość roślin i pielęgnację zieleni oraz zgodność inwestycji z zasadą nie czyń znaczącej szkody. Nadzór obejmuje etap projektowania i wykonania prac. Będzie prowadzony również przez 10-letni okres gwarancji podczas przeglądów oraz odbiorów usuniętych usterek. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowisko komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 W oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny, lecz motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama. Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
4: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: podsumowanie dnia.
1: Jeszcze kilka lat temu ten wyjątkowy pojazd był atrakcją festynów i przewoził mieszkańców ulicami miasta. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku należący do OSP Konin trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Strażacki pojazd będzie częścią wystawy stałej, dzięki czemu jego niezwykłe losy poznają także osoby spoza Konina. Mercedes został sprowadzony do miasta w 1942 roku i przez kolejne 3 lata służył w Straży Pożarnej. W styczniu 1945 trafił do III Rzeszy. Później przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Pojazd odnaleziono w 1947 w Lubece. W jego identyfikacji pomogły symbole związane z konińską jednostką, które zachowały się na karoserii. Po powrocie do Konina samochód trafił pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka. Przez lata pojawiał się podczas miejskich i strażackich uroczystości, będąc jedną z atrakcji dla mieszkańców. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej historii. Niedawno prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Na jej podstawie zabytkowy Mercedes będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach, niedaleko Katowic. Nowe agregaty prądotwórcze dla Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej we Władysławowie. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono i zamontowano takie urządzenia dla budynku podstawówki. Placówka została wyposażona w nowy agregat, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz ciągłość pracy szkoły. Wartość tej inwestycji to 119 tysięcy złotych. Drugie zadanie obejmujące zakup agregatu oraz systemu UPS dla Urzędu Gminy zrealizowano w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt na kwotę 145 tysięcy. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych oraz baz danych urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej. Obydwa zadania zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Podobne rozwiązania stosowane są także w innych gminach powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Inwestowanie w takie urządzenia tymczasowo zastępujące stały dostęp energii elektrycznej zwiększono z racji zagrożenia militarnego oraz kataklizmów pogodowych, takich jak huraganowe wiatry i powodzie. Kolejne zmiany w miejskiej infrastrukturze dla cyklistów, której właściwe użytkowanie objaśniają działacze organizacji Rowerowy Konin. Na ulicach Popiełuszki, Staromorzysławskiej i Harcerskiej wprowadzono rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób na wózkach. Prace wykonano w ramach zadania zgłoszonego poprzednio do budżetu obywatelskiego. Na ulicach Popiełuszki i Staromorzysławskiej usunięto wystające krawężniki przy zjazdach do nieruchomości. Wymieniono połamaną pokrywę studni na drodze dla rowerów i ułożono gładką nawierzchnię bitumiczną. Uzupełniono również oznakowanie poziome na zjazdach do posesji. Zmiany objęły skrzyżowanie Harcerskiej i Staromorzysławskiej. Na przejeździe rowerowym przez ulicę Harcerską zlikwidowano wystające krawężniki i ułożono w tym miejscu masę bitumiczną. Prace przeprowadzono także na placu przy wjeździe do parku 700-lecia od strony ulicy Harcerskiej. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów oraz oznaczono ciągi piesze i rowerowe. Drogę dla rowerów wzdłuż Harcerskiej wyprostowano, usunięto wystające krawężniki na ścieżce rowerowej i pieszej, a połączenia uzupełniono gładką masą bitumiczną. Te wszystkie zmiany ułatwiają poruszanie się pieszo, rowerem oraz na wózkach, zapewniają lokalni aktywiści. Gmina Stare Miasto rozpoczyna przygotowania koncepcji Smart Village, która ma objąć wszystkie miejscowości na jej terenie. To plan inteligentnego rozwoju wsi, wykorzystujący technologie cyfrowe i lokalne zasoby, aby poprawić jakość życia oraz wspierać zrównoważony rozwój mieszkańców. Koncepcja ma odpowiadać m.in. na problemy demograficzne, ograniczenie usług publicznych i niską aktywność społeczną. Jej cele to poprawa warunków życia, zatrzymanie mieszkańców, rozwój cyfryzacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Ważną rolę mają odegrać lokalne dziedzictwo, innowacje cyfrowe i społeczne, a także mieszkańcy i lokalni liderzy. Gmina zachęca do udziału w przygotowywaniu tej koncepcji. Swoją opinię można wyrazić poprzez ankietę dla mieszkańców Barczygłowa, Głowiewa, Kars, Starego Miasta, Tomaszewa, Kruszyny, Modły Królewskiej, Modły Księżej, Posady, Posoki, Rumina i Trójki. Przygotowano pierwszy formularz, drugi przeznaczono dla mieszkańców Janowic, Żychlina, Bicza, Bicza Ostatków, Liścia Wielkiego, Liścia Małego, Zgody, Żdżar, Kazimierowa, Liścia Nowego, Niklasa, Krągoli i Krągoli Pierwszej. Dokumenty są już dostępne na samorządowych stronach. Ankiety można wypełnić elektronicznie lub papierowo w Urzędzie Gminy. Termin składania odpowiedzi mija 28 września. Ponad 112 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma gmina Malanów. Umowę w tej sprawie podpisano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami i zostaną przeznaczone na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania zaplanowano m.in. antypoślizgowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, kontrastowe oznaczenia stopni i linie naprowadzające. Nad wejściem pojawi się znacznik dźwiękowy, a w budynku zostaną zamontowane tabliczki i piktogramy z alfabetem Braille'a oraz plany tyflograficzne. Przewidziano także dwie pętle indukcyjne, system przyzywowy przy wejściu i w toaletach oraz krzesło ewakuacyjne. To kolejny etap dostosowywania urzędu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: We Władimirowie w gminie Kazimierz-Biskupi trwa kompleksowa przebudowa trasy wojewódzkiej nr 264. To ważna inwestycja drogowa o wartości przekraczającej 6,5 miliona złotych. Ma ona znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz codzienny komfort kierowców, pieszych i rowerzystów. Całość kosztów tej niezwykle potrzebnej lokalnej społeczności modernizacji w pełni pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach prowadzonych prac powstaje 3-metrowa asfaltowa ścieżka rowerowa oraz 2-metrowy chodnik z betonu nowej kostki brukowej. Z myślą o osobach korzystających z komunikacji zbiorowej wybudowane zostaną 2 nowe zatoki autobusowe. Kluczową częścią całego projektu jest także przebudowa skrzyżowania z ulicą Szkolną i Wiosenną, co ma zdecydowanie poprawić widoczność oraz usprawnić płynność ruchu. Przedsięwzięcie obejmuje również budowę nowoczesnej kanalizacji deszczowej. Właściwe odprowadzanie wód opadowych zapewni skuteczne odwodnienie i wpłynie na trwałość nawierzchni. Do czasu zakończenia przebudowy kierowcy przemieszczający się między Koninem a Kazimierzem muszą liczyć się z uciążliwościami, zwłaszcza w godzinach szczytu. I nie będzie to koniec utrudnień, bo w planach jest także budowa drogi rowerowej na kolejnym odcinku tej trasy, czyli na fragmencie przecinającym Bieniszewski Las. Blisko 435 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na rozwój zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu prowadzony będzie ogólnopolski konkurs na wdrożenie i przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego. Program ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku, a także dostarczyć doświadczeń potrzebnych do dalszego rozwoju tego modelu, wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. W tym konkursie będą mogły uczestniczyć m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia wspomaganego. Ważną rolę mogą odegrać również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, korzystając ze swojej wiedzy, zaplecza organizacyjnego oraz znajomości lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty mają obejmować m.in. szkolenia oraz wsparcie doradcze i wdrożeniowe. Możliwe będzie także finansowanie dostosowania infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że do 2029 roku usługą zatrudnienia wspomaganego zostanie objętych 12 tysięcy osób, a 3600 z nich podejmie pracę po zakończeniu udziału w programie. Dla powiatu konińskiego, w którym doświadczamy najwyższego poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim, każdy program sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy jest na wagę złota. Mieszkańcy Konina skarżą się na nasilające się uciążliwe zapachy, szczególnie w Pątnowie, Łężynie i Gosławicach. Władze miasta wskazują, że źródłem odoru jest poferment, który rolnicy wykorzystują jako nawóz i rozprowadzają na polach. Problem jest znany od lat, ale w ostatnim czasie stał się bardziej odczuwalny, zwłaszcza podczas tegorocznej fali upałów. Mieszkańcy zwracali uwagę, że przy temperaturach sięgających 40 stopni w cieniu śmród był tak intensywny, że trudno było otwierać okna. W ubiegłym tygodniu na wspomnianych 3 konińskich osiedlach zorganizowano otwarte spotkania mieszkańców z urzędnikami. Według władz Konina wpływ na zwiększenie skali problemu mają zmiany w przepisach. W efekcie także druga biogazownia działająca na terenach inwestycyjnych uzyskała status biogazowni rolniczej. Oznacza to, że poferment z 2 takich instalacji może trafiać na pola, podczas gdy wcześniej dotyczyło to tylko jednej biogazowni. Miasto chce skłonić rolników do właściwego stosowania nawozu. Chodzi m.in. o przestrzeganie odpowiednich ilości oraz szybkie oranie pól. Po tym jak naniesiono na nie tego rodzaju naturalny nawóz. W przypadku rolników dzierżawiących miejskie grunty, którzy nie zmienią sposobu postępowania, możliwe będzie wypowiedzenie umów dzierżawy. Urząd prosi również mieszkańców o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości. Podziemne wyrobiska w kopalni soli w Kłodawie mogą w przyszłości zostać wykorzystane na inne cele niż składowanie odpadów. Po latach wydobycia pozostało tam ponad 20 milionów metrów sześciennych pustych przestrzeni. Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że analizowane są różne możliwości ich zagospodarowania, a jedną z nich jest przeznaczenie wyrobisk na podziemne archiwa. Suche komory solne mają stabilną temperaturę i wilgotność, dlatego mogą być odpowiednim miejscem do długoterminowego przechowywania dokumentów i zbiorów. Wśród rozważanych pomysłów są również projekty związane z magazynowaniem energii oraz centra danych. Wykorzystanie wyrobisk do składowania odpadów jest kolejnym z analizowanych wariantów, przy czym przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o wstrzymaniu formalnych prac dążących do uruchomienia takiego składowiska. W tej chwili kopalnia czeka na obiektywne ekspertyzy naukowców. Z kolei ministerstwo podkreśla, że zarząd państwowej spółki jest samodzielny i odpowiada za efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. Jednocześnie ma zostać przeprowadzony dialog społeczny dotyczący przyszłości kopalni. kopalni. Kłodawa została już uwzględniona jako miejsce podziemnego składowania odpadów w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2024 roku. Każdy z rozważanych scenariuszy musi uwzględniać wydobycie soli, produkcję, bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruch turystyczny. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na podstawie przeprowadzonych analiz. Od 12 do 30 października odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Festiwalu Muzyczne Przestrzenie. W programie zaplanowano 5 zróżnicowanych wydarzeń dla słuchaczy w każdym wieku. Wejściówki na 2 pierwsze koncerty w Koninie są bezpłatne i można o nie pytać w kasie Domu Kultury Oskard. Święto Muzyki otworzy 12 października nietypowy recital pianisty Alfredo Valesa w sali kina Café. Dzień później w sali widowiskowej Oskardu zabrzmią utwory Mendelssohna oraz Bacewicz w wykonaniu zespołu wybitnych kameralistów. 14 października ten sam oktet zaprezentuje się w pałacu w Czerniejewie, gdzie publiczność usłyszy również unikatowe skrzypce Stradivariusa. Festiwal powróci do Konina 15 października, gdy w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpią młode talenty i laureaci ogólnopolskiego konkursu. Finał imprezy zaplanowano na 30 października w Konińskim Centrum Kultury. Będzie to edukacyjne widowisko muzyczne przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach. Dokładny program wydarzeń w ramach Festiwalu Muzyczne Przestrzenie można sprawdzić pod adresem www.cks.konin.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
5: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
4: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
6: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest piąta rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach także Maja Chwalińska, dla której ostatnie trzy miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro o ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0, to w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki w łonie jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Na dziedzińcu Zamku Muzeum Okręgowego w Koninie trwa budowa chodnika, który ma poprawić dostępność architektoniczną obiektu. Równa i stabilna nawierzchnia połączy główną bramę zamku z wejściem do budynku oraz wyjściem ewakuacyjnym na wysokości piwnic. Inwestycja ma ułatwić bezpieczne poruszanie się, szczególnie osobom z ograniczoną mobilnością. W ramach prac częściowo rozebrana została obecna nawierzchnia z tak zwanych kocich łubów. Przygotowywane jest podłoże, wykonywana podbudowa i układana nowa nawierzchnia chodnika. Dzięki temu przejście przez dziedziniec ma być wygodniejsze i bardziej bezpieczne. To kolejny etap działań Konińskiego Muzeum na rzecz poprawy dostępności. Wcześniej dostosowano m.in. przestrzeń zabytkowego spichlerza. W czasie prac przy zamku odwiedzający muszą liczyć się z ewentualnymi niedogodnościami. Zadanie budowy chodnika na dziedzińcu zamku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej do osób ze szczególnymi potrzebami otrzymało dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Phishingowe wiadomości mogą wyglądać zupełnie wiarygodnie, dlatego łatwo dać się na nie nabrać. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy popularne usługi, ostrzega wielkopolska policja. W wysyłanych SMS-ach przestępcy często wywołują presję i strach, informując na przykład o rzekomej blokadzie konta, konieczności dopłaty albo potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić jego treść i nadawcę. Nie należy podawać haseł, kodów blik, ani danych do logowania, tłumaczą policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Trzeba też uważać na zatwierdzanie operacji w bankowości elektronicznej i nie akceptować tych, których samodzielnie nie rozpoczęliśmy. Podejrzane SMS-y można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Z kolei podejrzane strony internetowe lub wiadomości można zgłaszać za pośrednictwem serwisu incident.cert.pl. Skala zagrożenia jest duża. W ubiegłym roku dzięki wzorcom przygotowanym przez CERT Polska operatorzy zablokowali dostarczenie blisko 1 880 000 fałszywych SMS-ów. Dlatego ostrożność warto zachować nawet wtedy, gdy wiadomość wygląda jak prawdziwa. Oczyszczalnia ścieków w Powidzu ma zostać rozbudowana o 2 kolejne reaktory. Po inwestycji jej przepustowość ma wzrosnąć do 2500 m sześciennych na dobę. Na razie gmina przygotowuje dokumentację, podpisała umowę na wykonanie projektu. Po jego opracowaniu będzie zmiany zakres robót i koszt przedsięwzięcia. W budżecie na dokumentację zabezpieczono 170 tysięcy złotych. Na tym etapie jest to jedyne zobowiązanie gminy. Koszt budowy będzie wyższy i zostanie określony po przygotowaniu projektu oraz kosztorysu. Jednym z powodów rozbudowy jest rozwój infrastruktury wojskowej w Powidzu i rosnące potrzeby. Gmina nie zakłada samodzielnego sfinansowania całej inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji będzie więc szukać zewnętrznych środków na budowę. Rozbudowa nie wymaga tworzenia całej infrastruktury od podstaw. Przy wcześniejszych pracach przygotowano bowiem instalacje, do których można podłączyć nowe elementy. Jest również miejsce na 2 dodatkowe reaktory do oczyszczania ścieków. Powstaną one na wolnej przestrzeni przy istniejącej instalacji. Dzięki inwestycji powidzka oczyszczalnia ma lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i rozwijających się terenów baz wojskowych. W Szamotułach odbędzie się 17. Wielkopolskie Forum Młodzieżowe Młodzież w dialogu, działaniu i komunikacji lokalnej. Wydarzenie zaplanowano na 14 i 15 października. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Forum będzie okazją do udziału w warsztatach i rozmowach o aktywności młodych mieszkańców naszego województwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby młodzieży, współpracować z samorządem, mówić o ważnych dla niej sprawach oraz wykorzystywać media społecznościowe do działania i angażowania innych. W wydarzeniu mogą uczestniczyć 3-osobowe delegacje gmin i powiatów, 2 uczniów oraz 1 pełnoletni opiekun. Forum jest skierowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zaproszenie obejmuje zarówno młodzież już aktywną, jak i osoby dopiero szukające swojego miejsca w działaniach społecznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 października lub do wyczerpania miejsc. Projekt współfinansowany jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Już w sobotę wielka folklorystyczna i niezwykle smaczna impreza.
2: W Starym Mieście spotka się blisko 30 kół gospodyń wiejskich, a to oznacza, że będzie smacznie, kolorowo i wesoło. Nie zabraknie tradycyjnych smaków, domowych wypieków i regionalnych potraw. A miłośników dobrej kuchni czeka też wyjątkowa atrakcja. Gotowanie na wielkiej patelni z Mateuszem Krojenką, znanym z programu MasterChef. Panie z kół gospodyń wiejskich zmierzą się również w konkursie kulinarnym Zdrowo i Kolorowo, w którym którym główną rolę odgrywają owoce i warzywa.
3: Daszbur, zapraszam wszystkich miłośników przyrody oraz tradycji łowieckiej na piknik myśliwski, który odbędzie się 26 września na placu przykościelnym w Starym Mieście. Rozpoczynamy tradycyjnie mszą myśliwską w oprawie rogów myśliwskich, muzyki, a następnie poczty sztandarowe z uczestnikami przemaszerują na plac przykościelny przed scenę główną. Tam czekają nas atrakcje. Po krótkiej części oficjalnej będzie pokaz sokolników, pokaz wabienia jeleni. Trwa właśnie rykowisko. Myśliwi zademonstrują, jak to się odbywa. Będzie pokaz ras myśliwskich wykorzystywanych do polowań, a poszczególne koła łowieckie, które będą miały swoje namioty, swoje ekspozycje, przygotują coś do zjedzenia. Będą to w większości specjały myśliwskie. Będą też atrakcje dla dzieci, a dla nas najważniejsza jest akcja Dasz Bór, Dasz Krew, czyli honorowe oddawanie krwi przez myśliwych, sympatyków, ich rodziny.
4: Nie zabraknie doskonałej muzyki i świetnej zabawy. Na scenie wystąpią Mażeretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Tańca Ludowego Uśpiech, Folklowe, a gwiazdą wieczoru będzie Zespół Babskie Granie. Na zakończenie tej wyjątkowej imprezy pobawimy się na dyskotece pod gwiazdami. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówili przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Żaneta Matylewska-Gut, Marek Trański z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie oraz Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Mieście. Trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 26 września właśnie w Starym Mieście. Konin F.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Pogoda.
11: Jutro parasole mogą się przydać prawie w całej Polsce, tylko na zachodnich krańcach kraju powinno być sucho. Temperatura wyniesie przeważnie od 13 do 19 stopni. Wiatr słaby albo umiarkowany, ale okresami porywisty, zwłaszcza na północy Polski.
12: Konin FM. Konin FM.

0: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
2: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
0: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
3: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
0: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
0: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.

Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: Jeszcze kilka lat temu ten wyjątkowy pojazd był atrakcją festynów i przewoził mieszkańców ulicami miasta. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku należący do OSP Konin trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Strażacki pojazd będzie częścią wystawy stałej, dzięki czemu jego niezwykłe losy poznają także osoby spoza Konina. Mercedes został sprowadzony do miasta w 1942 roku i przez kolejne 3 lata służył w Straży Pożarnej. W styczniu 1945 trafił do III Rzeszy. Później przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Pojazd odnaleziono w 1947 w Lubece. W jego identyfikacji pomogły symbole związane z konińską jednostką, które zachowały się na karoserii. Po powrocie do Konina samochód trafił pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka. Przez lata pojawiał się podczas miejskich i strażackich uroczystości, będąc jedną z atrakcji dla mieszkańców. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej historii. Niedawno prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Na jej podstawie zabytkowy Mercedes będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach, niedaleko Katowic. Filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa zainauguruje nową odsłonę Kina Seniora w Koninie. Pokaz dla widzów dojrzałych plus odbędzie się 1 października o godzinie 11 w wyremontowanej sali widowiskowej. Będzie to także przedsmak weekendu seniora z kulturą zaplanowanego przez Konińskie Centrum Kultury na 3 i 4 października. Szczegóły repertuaru są dostępne na stronie kckonin.pl. Lalkę będzie można oglądać w Kinie Centrum do 9 października. Film trwa 165 minut. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku. Stanisław Wokulski, były zesłaniec i zamożny kupiec, zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. Jego majątek pozwala wejść do wyższych sfer, jednak uczucie prowadzi go w świat intryg, rywalizacji i rozczarowań. Ważną postacią jest też Ignacy Rzecki. Film pokazuje m.in. konflikt romantyzmu z pozytywizmem. W obsadzie są Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Cezary Żak, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damiński, Filip Pławiak, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak, Wojciech Mecwaldowski i Maciej Sztur. Seanse odbędą się 30 września o 16 i 19, 1 października o 11, 1 i 2 października o 16 i 19, 4 października o 20, 5 o 15.30, a od 6 do 8 października o 19 oraz 9 o 16. Nowe agregaty prądotwórcze dla Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej we Władysławowie. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono i zamontowano takie urządzenia dla budynku podstawówki. Placówka została wyposażona w nowy agregat, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz ciągłość pracy szkoły. Wartość tej inwestycji to 119 tysięcy złotych. Drugie zadanie obejmujące zakup agregatu oraz systemu UPS dla Urzędu Gminy zrealizowano w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt opiewał na kwotę 145 tysięcy. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych oraz baz danych urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej. Obydwa zadania zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Podobne rozwiązania stosowane są także w innych gminach powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Inwestowanie w takie urządzenia tymczasowo zastępujące stały dostęp energii elektrycznej zwiększono z racji zagrożenia militarnego oraz kataklizmów pogodowych, takich jak huraganowe wiatry i powodzie. W Domu Kultury Oskard w Koninie 23 i 24 października odbędzie się Scena dla Brzdąca – Maluchy w Wielkopolsce. To wydarzenie skierowane do dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz bliskich im dorosłych. Program obejmuje koncerty, warsztaty, spektakl i seanse filmowe. W piątek 23 października dzieci od 3 roku życia zobaczą audiowizualny koncert Uszy Duszy. Przedmioty staną się instrumentami, instrumenty przedmiotami, a dźwięk, światło i obraz stworzą formę teatru instrumentalnego. Zaplanowano też warsztat dźwiękowy dla dzieci 3+, podczas którego uczestnicy będą wspólnie muzykować i poznawać dźwięki otoczenia oraz własnego ciała. Dzień zakończy seans kolejnej historii Kici Koci, tym razem z jej braciszkiem. W sobotę najmłodszych czeka spektakl przygotowany przez artystów z Tokio. Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci od pierwszych dni życia do 2 lat i dorosłych. Po nim odbędzie się rodzinny warsztat ruchowy, połączenia dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, poświęcony relacjom, więziom, ruchowi, dźwiękom i emocjom. Wydarzenie zakończy film o Basi. Szczegółowy program jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Kolejne zmiany w miejskiej infrastrukturze dla cyklistów, której właściwe użytkowanie objaśniają działacze organizacji rowerowych Konin. Na ulicach Popiełuszki, Staromorzysławskiej i Harcerskiej wprowadzono rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób na wózkach. Prace wykonano w ramach zadania zgłoszonego poprzednio do budżetu obywatelskiego. Na ulicach Popiełuszki i Staromorzysławskiej usunięto wystające krawężniki przy zjazdach do nieruchomości. Wymieniono połamaną pokrywę studni na drodze dla rowerów i ułożono gładką nawierzchnię bitumiczną. Uzupełniono również oznakowanie poziome na zjazdach do posesji. Zmiany objęły skrzyżowanie Harcerskiej i Staromorzysławskiej. Na przejeździe rowerowym przez ulicę Harcerską zlikwidowano wystające krawężniki i ułożono w tym miejscu masę bitumiczną. Prace przeprowadzono także na placu przy wjeździe do parku 700-lecia od strony ulicy Harcerskiej. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów oraz oznaczono ciągi piesze i rowerowe. Drogę dla rowerów wzdłuż Harcerskiej wyprostowano, usunięto wystające krawężniki na ścieżce rowerowej i pieszej, a połączenia uzupełniono gładką masą bitumiczną. Te wszystkie zmiany ułatwiają poruszanie się pieszo, rowerem oraz na wózkach, zapewniają lokalni aktywiści. W Kole powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji Wielkopolska. Komenda Wojewódzka w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na budowę obiektu przy ulicy Cegielnianej w Kole. Zwyciężyła warszawska firma Budimex, zdobywając komplet punktów za cenę oraz okres gwarancji. Głównym elementem inwestycji będzie czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni około 4800 m2 z jedną kondygnacją podziemną. Gmach zyska nowoczesną instalację zasilania awaryjne oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Wewnątrz zaplanowano czterostanowiskową strzelnicę kulową o długości 25 metrów. Wykonawca zagospodaruje też teren wokół budynku o powierzchni 8,5 tysiąca m2. Projekt przewiduje możliwość rozbudowy o budynek dowodów rzeczowych, obiekt dla przewodników psów z kojcami oraz 49-metrową wieżę telekomunikacyjną. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy. Budimex od lat realizuje wiele inwestycji w regionie. Jedną z najważniejszych była jeszcze w latach 90. budowa bazyliki w Licheniu. Teraz ta firma postawi w Kole nową komendę policji. Gmina Stare Miasto rozpoczyna przygotowania koncepcji Smart Village, która ma objąć wszystkie miejscowości na jej terenie. To plan inteligentnego rozwoju wsi, wykorzystujący technologie cyfrowe i lokalne zasoby, aby poprawić jakość życia oraz wspierać zrównoważony rozwój mieszkańców. Koncepcja ma odpowiadać m.in. na problemy demograficzne, ograniczenie usług publicznych i niską aktywność społeczną. Jej cele to poprawa warunków życia, zatrzymanie mieszkańców, rozwój cyfryzacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Ważną rolę mają odegrać lokalne dziedzictwo, innowacje cyfrowe i społeczne, a także mieszkańcy i lokalni liderzy. Gmina zachęca do udziału w przygotowywaniu tej koncepcji. Swoją opinię można wyrazić poprzez ankietę dla mieszkańców Barczygłowa, Głowiewa, Kars, Starego Miasta, Tomaszewa, Kruszyny, Modły Królewskiej, Modły Księżej, Posady, Posoki, Rumina i Trójki. Przygotowano pierwszy formularz, drugi przeznaczono dla mieszkańców Janowic, Żychlina, Bicza, Bicza, Ostatków, Liścia Wielkiego, Liścia Małego, Zgody, Żdżar, Kazimierowa, Liścia Nowego, Niklasa, Krągoli i Krągoli Pierwszej. Dokumenty są już dostępne na samorządowych stronach. Ankiety można wypełnić elektronicznie lub papierowo w Urzędzie Gminy. Termin składania odpowiedzi mija 28 września. Jeśli ktoś ma w szafie niepotrzebne ubrania, torebki, biżuterię lub inne dodatki, a może zabawki lub cokolwiek, co nadal jest w dobrym stanie, ale nie jest już potrzebne, to może przynieść takie rzeczy na Pchli Targ, który odbędzie się w Słupcy. Zgłoszenia do 30 września, szczegóły na stronie internetowej miasta. Wydarzenie odbędzie się 3 października w godzinach od 9 do 13 na placu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Dobre wieści z Akademii Nauk Stosowanych dla tych, którzy jeszcze nie wybrali kierunku odpowiadającego ich zainteresowaniom i planom zawodowym. Konińska Uczelnia Publiczna prowadzi właśnie trzeci nabór na studia. Oprócz tego do końca września przedłużony został nabór na studia podyplomowe dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Szczegóły pod adresem ans.konin.pl. Na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zamontowano defibrylator AED. To przenośne urządzenie, które może pomóc w przywróceniu prawidłowego rytmu serca u osoby w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jego zastosowanie w połączeniu z szybkim wezwaniem pomocy i rozpoczęciem resuscytacji może zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie. Konińska Skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nie klikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwowe służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3: Jeszcze panie prezesie zapytam o takie może trochę abstrakcyjne rzeczy, które pewnie też gdzieś w głowach mieszkańców chodzą. Typu, nie wiem, czy to jest w ogóle technicznie możliwe. Balkony w bloku, w którym nie ma balkonów, na wyższych piętrach, albo windy w tych blokach z wielkiej płyty. Czy to w ogóle jest gdzieś i do udźwignięcia kiedykolwiek przez mieszkańców, czy przez całe wspólnoty? I czy to jest też technicznie możliwe gdziekolwiek, w jakimkolwiek bloku z wielkiej płyty?
4: Są realizacje, można znaleźć w internecie, może nie będę tutaj jakieś reklamy firmom robił, ale proszę wpisać hasło balkony dostawne, także takie realizacje mają miejsce. Wtedy też wiem, że w praktyce to tak wygląda, że taki przedstawiciel firmy zbiera chętnych, ci, którzy to realizowali, współpracują z nimi. Najbliżej w ostatnim czasie w Słupce takie balkony kojarzę, są dobudowywane. Mam też przykłady Włocławek, także są takie realizacje, że nie dobudowuje się balkony do obiektów, gdzie tych balkonów nie było. Szczegóły techniczne, no to jest właśnie ten niuans, którego tu nie rozstrzygniemy, tak? Bo to ktoś musi spójrz, sprawdzić, a nie dostawiam sobie dzisiaj balkon. A drugi wątek, wind. Bo pan mnie pytał o dostawianie wind, tak zrozumiałem, tam gdzie tych wind nie ma. Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby móc dalej pozyskiwać środki finansowe na to, żebym w tych budynkach, gdzie windy już mam, mógł te windy tak przebudowywać, i tu zapraszam, możemy o tym zrobić osobny materiał, do poziomu terenu, dokładnie, tak, bo z mojego punktu widzenia łatwiej jest mi przekonywać ludzi do wymiany windy i do zmodernizowania zjazdu w ten sposób, że nie muszę wchodzić po pierwszym biegu schodów, tylko tak jak na Tuwima 1 czy na Zakolu 5, można to zrobić, to jest w naszych zasobach i tu potwierdzam, że to się da, winda zjeżdża do poziomu terenu. I wtedy modernizuję, poprawiam funkcjonalność i to też się przekłada na wzrost wartości budynku, w którym ta winda zatrzymywała się na półpiętrze. Jeżeli byśmy myśleli o scenariuszu w naszych realiach konińskich do budowy wind, no to zazwyczaj dobudowanie windy do budynku pięciokondygnacyjnego, taki podam przykład, to po pierwsze, nawet gdybyśmy tą windę dobudowali, w takim budynku pięciokondygnacyjnym od 10 do 15 mieszkań. Tak, bo albo są po dwa na pół piętrze, albo na piętrze, albo trzy. No to pierwsza rzecz, koszt utrzymania takiej windy, no per 10-15 mieszkań. W wieżowcu to jest, na Tuwima 1 to jest 88. Więc już łatwo policzyć, na ile się to mieszkanie rozkłada, tak? Oczywiście byłoby kilka wind. I drugi element. Te windy w naszych realiach technicznych przy budynku niskim pięciokondygnacyjnym kończyłyby swój bieg na półpiętrze. Więc znowuż pierwszy bieg schodów. Więc z mojego punktu widzenia, tak jako zarządcy, to fajnie, że pan o to pyta, bo mogę realnie też odpowiedzieć. Ja bym chciał najpierw móc przy wsparciu finansowym państwa, a niestety z rozgoryczeniem powiem, że wsparcie, jeżeli chodzi o fundusz dostępności, no proszę państwa, za tamten rok na całą Polskę to było jakieś 60 milionów. I w momencie, kiedy Tuwima 1 zaczęliśmy, Zakole 5 zrobiliśmy, czerpaliśmy z wsparcia z Funduszu Dostępności, te środki są w tej chwili bardzo ograniczone, co to jest 60 milionów na Polskę. Zmieniło się też zasady naboru, łatwiej pozyskać pieniądze z PFRON-u i to się też już dwa razy nam udawało, bo teraz nie trzeba dostać tej pożyczki z Funduszu Dostępności, tak? Ale zmierzam do tego, że najpierw bym chciał w tych wszystkich budynkach, gdzie windy są, tak zmodernizować te zjazdy, żeby było do poziomu terenu, a dopiero potem ewentualnie możemy myśleć o kolejnych budynkach. No myślę, że to jest dosyć logiczne myślenie. I jest to też taka efektywność pieniądza. Proszę państwa, ta inwestycja na Zakolu 5, łącznie to było 1 415 000 złotych. Przy policzeniu dofinansowania z PFRON-u i pożyczki z Funduszu Dostępności na tym budynku do spłaty pozostało niespełna 700 000. Gdybym wymieniał w tym budynku windy w układzie 1:1, starą windę, nową windę wstawił, wydalibyśmy około po 200 000 teraz. Czyli można powiedzieć, że ten grant, który sfinansował te dodatkowe koszty, tak, no spowodował, że jest większa funkcjonalność, a ludzie zapłacili tyle, ile gdybyśmy wymieniali windę w układzie 1:1. A o co chodzi? Jak to wygląda? To proszę się przejść na Zakole 5, przejechać windą. To chyba najlepiej zadziała na wyobraźnię. Więc jeżeli chodzi o windy, to ja bym chciał, żeby każdy z naszych wieżowców mógł mieć coś takiego, a to się udaje wtedy, kiedy jest dobre wsparcie finansowe z państwa. Fundusz Dostępności, który pozwolił na dwie takie realizacje, no mógłby być moim zdaniem znowu zasilony większymi pieniędzmi, a nie 60 milionów na całą Polskę. To niech sobie każdy sam oceni. Ale zastrzegam, też z PFRON-u można środki pozyskać, też to robimy. No natomiast no, to jest pewien sposób odpowiedzi na tą funkcjonalność, to o czym pan wspomniał. Ja wolę robić takie rzeczy, które no, dużo kosztują, tak? Ale myślę, że wszyscy państwo to rozumieją i tak patrzę na pana i widzę, że też mam to zrozumienie. Zmodernizuj budynek, w którym już jest winda, tak? Przełam tą barierę i tu szukaj najpierw rozwiązań, a nie uraczysz, no nie wiem, budynek sześcioklatkowy, czyli co, sześć wind, tak? No to łatwo policzyć. No to ten sześcioklatkowy będzie miał...
3: Koszty mogą być ogromne też. No, inwestycji i utrzymania potem.
4: Nie chcę jakoś tutaj, bardzo dyplomatycznie powiem, no to po prostu może być, no zarożność tych ludzi. Może to nie dyplomatyczne, ale to serwisowanie, koszty utrzymania... Kiedyś o swoim przypadku mogę powiedzieć, Kasia Wagner, no, nasza radna, która ma dobudowaną windę, to jest osoba, która doskonale wie, ile to jest wysiłku, jakie to są koszty. Wielokrotnie o tym z nią rozmawiałem. No, dla mnie wzorzec też człowieka, który sobie radzi, ale właśnie pani Kasia no, jest przykładem tego człowieka, który to zrobił, ale wie, ile to utrzymuje, ile to kosztuje utrzymanie tego, nie? Dużo lepsze są takie rozwiązania, które no, służą większej liczbie osób niż mrzonki, bo proszę państwa, no, może się ktoś pogniewać, ale dla mnie to jest mrzonka, że ja nagle będę opowiadał ludziom, tak, dobuduję w budynkach niskich windy, a potem to ci ludzie będą musieli to utrzymywać. No.
3: A panie prezesie, pomysł radnej Emilii Wasilewskiej odnośnie tych siedzisk na półpiętrach w blokach z wielkiej płyty, ma to sens i czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Konińska w ten pilotaż wchodzi?
4: My ten wariant, zanim pani Emilia się w tej sprawie odezwała, kilka lat temu mieliśmy to analizowane. I niestety, no, zamontowanie takiego siedziska, też już pani radnej odpowiedzieliśmy. Fajny pomysł jako taki, natomiast, no, niestety to jest ingerencja w budynek w zakresie wymogów PPOŚ. I tu bardzo ważna uwaga, kiedy do nas płynęło od pani radnej pismo, ona też zwróciła na to uwagę, że jest jej pomysł, ale też od razu zastrzegła, także chwała za to, pod warunkiem, że no, spełnicie wymogi PPOŚ. No niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
3: przerwę. W żadnym bloku?
4: W żadnym, bo te budynki, wie pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia no, kogoś, no co, no takie siedzisko, no co, no miejsca zajmie, tak. Ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŚ, tak. Przychodzili tutaj ludzie, szkoda mi tych ludzi, którzy przychodzili, pytali o to, ale ja też muszę no realnie patrzeć i no nie mogę w tym momencie udawać, że zrobię coś, co nie ma służyć, tak, a będę na bakier z przepisami PPOŚ. No... Tak się nie da. Więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie. Co nie oznacza, że no, człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się da, no to te poręcze, tak, wracają trochę ławki. Ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki. No i ktoś może powiedzieć, a prezesie powiedz dlaczego. No przepraszam za dosadność, ale bo siedzieli niektórzy, pili, palili, były hałasy. No to był etap takiej likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać. Więc wracają ławki, które kiedyś zniknęły z powodu picia, teraz ze względu na to, o czym pan powiedział, starzeje nam się społeczeństwo, demografia jest jaka jest i potrzebujemy przycupnąć, także staramy się też no, robić co możemy, a jeżeli chodzi o te siodełka spoczynkowe, ja wiem, że też są takie realizacje w kraju, byłem w kilku miejscach, gdzie to sam widziałem i powiem bardzo dyplomatycznie, mam nadzieję, że ci wszyscy koledzy zarządcy się wybronią, gdyby mieli kontrolę PPOŚ, ale według mojego rozeznania nie zawsze się to może udać, więc no nie można być hipokrytą. Powiedzieć, że się zrobi, a potem ktoś przyjdzie i stwierdzi, no przewężyłeś dodatkowo przestrzeń klatki schodowej, tak, bo tam chodzi o wymiary spoczników i to jest właśnie ten element, taki niuans, który powoduje problem, a zasada jest taka, że jeżeli już coś zmieniasz w budynku i jeden aspekt PPOŚ, to analiza jest pod kątem wszystkich. Budynki z tamtego wieku budowane w zupełnie innych realiach przeciwpożarowych niż współczesne realizacje. Widać to na przykład na chodniu, jak się wejdzie do niektórych budynków, proszę spojrzeć, jakie tam są szerokie, na spółdzielców szerokie klatki, tak? Między innymi o tym mówimy, nie? Więc to jest takie, no nie wiem czy do końca, ale będą to ludzie akceptowali, ale pan pyta, jest okazja powiedzieć, to można otwarcie odpowiedzieć.
2: Jak słyszymy, możliwości modernizacji i potrzeby w każdym bloku są inne. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły. Konińscy radni zdecydowali o likwidacji dwóch miejskich przedszkoli, numer 25 Bajka oraz numer 31 pod Tęczą. Placówki będą wygaszane przez najbliższe 3 lata, nie będzie prowadzona do nich rekrutacja. O szczegółach mówił wiceprezydent Konina Witold Nowak.
5: Nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku, po uzgodnieniu, po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym, to znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym, radni przychylili się do niej, wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach, natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził. Złożyliśmy zażalenie do ministra, minister podtrzymał decyzję kuratora. I ostatecznie wchodzimy w spór prawny z ministrem, to znaczy kwestionujemy te decyzje, które są dla nas niekorzystne. Niemniej jednak na 2 przedszkola zgodził się kurator, więc mamy pozytywną opinię, można powiedzieć, obu organów, dlatego żeby stała się formalnie już decyzja prawną, to po zamiarze likwidacji trzeba, oczywiście mamy na to czas 3 lata, no ale nie ma co zwlekać, bo już wiemy, że ta decyzja kuratora jest pozytywna. Składamy propozycję uchwały likwidacyjnej, nadal tak jak mówię, w przeciągu 3 lat, czyli z 2029 roku dopiero formalnie te przedszkole przestaną istnieć.
3: Jak to wygaszanie będzie wyglądało? To znaczy ten trzeci rok to już będzie taki rok, kiedy będzie tylko jakaś tam jedna grupa w przedszkolu, 2 grupy i mniej pracowników niż w tej chwili? Będą stopniowe zwolnienia?
5: Dokładnie tak. Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników. Ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
2: Prezydent Nowak udzielił także komentarza w sprawie radnej Maciaszek.
5: Tak jak mówiłem na komisjach, to nie jest opinia prezydenta w jakikolwiek sposób. Prezydent, który w pierwszych słowach ślubowania, które składał już 2-krotnie, obiecywał mieszkańcom dbać o praworządność, o prawo. To jest pierwsze zdanie ślubowania prezydenckiego. Jeżeli prezydent widzi, że może dojść do jakiejś nieprawidłowości, do złamania prawa, a w tym przypadku do naruszenia przepisu ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 24, to powinien to zgłosić. Pan prezydent po prostu to zrobił. Nie ma znaczenia, czy my mamy jakąś opinię co do tego, czy nie mamy, swoje prywatne opinie, czy koleżeńskie opinie. To nie ma znaczenia, bo albo prezydenta wybierają mieszkańcy po to, żeby przestrzegał prawa, no albo to jest zły prezydent, więc no tutaj mamy jasną odpowiedź. Prezydent jest po to, żeby przestrzegać prawa i miał obowiązek takie zgłoszenie do rady złożyć.
2: Przypomnijmy, konińscy radni zdecydowali o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących działalności gospodarczej radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego. Na sesji poruszono też inny problem. Coraz więcej osób pod wpływem środków psychoaktywnych trafia na SOR w Koninie. Tylko w sierpniu było ich 35, w tym także osoby niepełnoletnie. W związku z narastającym problemem radny Krystian Majewski zaproponował zbadanie składu ścieków, aby określić skalę używania narkotyków w mieście i zaplanować odpowiednie działania.
5: Jest rzeczywiście problem i uważam, że dobrze by było, gdybyśmy mogli powrócić do rozwiązania, które, przypomnę, Rada Miasta i prezydent też dobre 10 lat temu, tak myślę, wprowadzili w Koninie. Otóż mieliśmy w dwóch miejscach w Wielkopolsce i chyba to były jedyne w Polsce, zrobiony taki fajny model współpracy policja-szpital Izba Wytrzeźwień, która wtedy została zlikwidowana. To znaczy osoby pod wpływem środków psychoaktywnych bądź pod wpływem alkoholu nie trafiały na SOR, tylko trafiały najpierw do policji, tam była opieka medyczna. Kiedy zmieniła się władza w policji, nie pamiętam ile lat temu to było, 6, 7, nie pamiętam dokładnie, policja zakwestionowała to rozwiązanie, mimo że miasto poniosło nakłady na remont, w cudzysłowie mówię, tak zwanego dołka, czyli tej policyjnej izby zatrzymań. I my to wszystko wykonaliśmy. Funkcjonowało to jakąś chwilę, a potem niestety policja wróciła do tego układu, który funkcjonuje teraz, to znaczy dowozi wszystkich, przypomnę, też traci paliwo, traci czas, bo ci ludzie muszą asystować, więc to nie jest korzystne rozwiązanie także dla policji, a dla nikogo to właściwie to nie jest korzystne rozwiązanie dla nikogo, natomiast ono takie jest. Czy powoływanie teraz Izby Wytrzeźwień byłoby rozwiązaniem? Moim zdaniem nie najlepszym. Fajnie by było wrócić do tego rozwiązania, które było, żeby osoby w takim stanie trafiały jednak na policję i tam były ewentualnie badane.
2: Komentował ten problem wiceprezydent Konina Witold Nowak. Przyszłość unijnego wsparcia dla subregionu konińskiego była tematem konferencji prasowej z udziałem europosła Krzysztofa Hetmana. Polityk zapewnił, że mimo planowanych zmian w konstrukcji budżetu Unii Europejskiej, środki na sprawiedliwą transformację regionu mają być dostępne także po 2027 roku.
6: Dzisiaj już o tym rozmawialiśmy w Poznaniu, a również chcemy tutaj właśnie poruszyć kilka kwestii. Pierwsza ta związana ze środkami unijnymi na transformację. Jest to oczywiście związane też z subregionem konińskim, z Wielkopolską.

0: jest niezwykle ważna dla całego subregionu konińskiego. To kwestia sprawiedliwej transformacji środków finansowych w kolejnym budżecie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego ten subregion Konin korzystał i korzysta jeszcze w tej chwili. Wiemy doskonale, że zmienił się paradygmat myślenia w Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o nowy budżet unijny. Komisja Europejska zaproponowała likwidację nazw wielu funduszy, tak aby stworzyć ich mniejszą ilość, po to, aby uelastycznić i usprawnić cały proces rozdysponowywania środków europejskich. I chciałbym tutaj zrobić ważną uwagę, mianowicie to, że nie będzie nazwy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to nie oznacza, że na ten cel nie będzie przeznaczonych środków finansowych. Wręcz przeciwnie, finansowanie będzie utrzymane po roku 2027. Biorę pełną odpowiedzialność za słowa, które w tej chwili wypowiadam. W budżecie europejskim zadbaliśmy o to i wpisaliśmy wprost ten cel, zarówno w rozporządzenie o narodowych i regionalnych planach, które każde państwo będzie musiało przygotować oraz każde województwo. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że zarówno w narodowym planie, jak i w regionalnym planie województwa wielkopolskiego takie zapisy się znajdą, co dla mnie jest oczywiste, ponieważ środki finansowe na ten cel są zabezpieczone. Zarówno jeśli chodzi o ten jeden wielki fundusz, który połączył politykę spójności i wspólną politykę rolną, ale także będziemy mieli także fundusz dotyczący związany z tymi zmianami klimatycznymi, więc nawet będą dwa źródła, z których będzie można korzystać. I chciałbym naprawdę wszystkich tutaj uspokoić i zapewnić, że środki finansowe na sprawiedliwą transformację tu dla subregionu konińskiego będą nadal dostępne po roku 2027. I jestem przekonany, że warto to przypominać i warto o tym mówić, bo chociażby mamy bardzo dobrą informację, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, w którym, jak państwo pewnie słyszeliście, mamy 100% zaangażowanych pieniędzy. Mało o tym mówimy, a województwo wielkopolskie jest na czwartym miejscu, jeśli chodzi o alokację środków, które z Krajowego Planu Odbudowy trafiły tutaj do tego regionu. Konin także pozyskał środki finansowe jako samorząd miasta z Krajowego Planu Odbudowy. To są pieniądze dla naszych rolników, dla naszych przedsiębiorców, samorządowców, systemu ochrony zdrowia. Pieniądze w postaci, zmaterializowane w postaci kilkudziesięciu tysięcy laptopów, tabletów, które trafiły do uczniów szkół w Wielkopolsce, czy też bony na zakup tego typu urządzeń przenośnych przez wielkopolskich nauczycieli. Także, jak widzicie państwo, to finansowanie jest, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, tutaj bardzo silnie ukierunkowane na wsparcie wszystkich obszarów i zostanie ono także utrzymane, jeśli chodzi o tą sytuację, którą mamy tutaj w subregionie konińskim, który nadal będzie potrzebował, ze względu na te zmiany, które mają się dokonać, będzie potrzebował wsparcia i te pieniądze są zarezerwowane.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Kurzyk.
2: Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach, które być może ze względu na okres wakacyjny nieco umknęły uwadze. Pierwszą z nich jest poselski projekt, projekt autorstwa Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dotyczący zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszyscy wiemy, ile problemów, głównie dla samorządów, ale również dla rolników, dla inwestorów, spowodowała zmiana ustawy w 2023 roku właśnie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Doskonale tą materię zna pan poseł Krzysztof Hetman, który wtedy pełnił również funkcję ministra rozwoju i technologii. Ta ustawa, przypomnę, nałożyła na gminy wiele obowiązków, obwarowała to określonymi terminami, bo została

0: powiązana z krajowym planem odbudowy i zwiększania odporności. Te plany ogólne i uchwalenie stały się jednym z kamieni milowych, ale ta ustawa w ogóle nie realizowała tych celów, które legły u podstaw jej uchwalenia, bo miała ona na przykład ograniczyć ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, natomiast spowodowała masowy, niespotykany dotąd w historii naszego państwa właśnie wysyp wniosków o wydanie takich decyzji. My w swoim projekcie wyszliśmy naprzeciw samorządowcom, urbanistom, mieszkańcom terenów wiejskich i ułatwiamy w tym projekcie możliwość zabudowy zagrodowej, ale także zabudowy służącej do produkcji rolnej. Uznaliśmy, że ta zabudowa jest specyficzną, nie stanowi jakiejś dodatkowej formy osadnictwa, czy nie wpisuje się w strategię danej gminy związanej właśnie z budownictwem mieszkaniowym i przewidujemy, żeby również w strefach otwartych, do których zalicza się dzisiaj w większości gminy wiejskie, taka zabudowa była możliwa i aby nie wchodziła w bilansowanie zaproponowane w całej ustawie. Ten projekt jako projekt poselski przeszedł już konsultacje społeczne, one trwały przez cały miesiąc sierpień, a na początku września został ten projekt skierowany do komisji, do dwóch komisji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mam nadzieję, że w pierwszym czytaniu będzie wkrótce już procedowany, bo tak jak też napisaliśmy w uzasadnieniu, podstawą ustroju rolnego państwa zgodnie z konstytucją jest rodzinne gospodarstwo rolne i konieczność zabudowy zagrodowej, zabudowy produkcyjnej wynika tylko i wyłącznie z potrzeb danego gospodarstwa i z kierunków jego rozwoju. I druga rzecz zapowiadana tutaj na ziemi konińskiej w Rychwale przez wiceministra infrastruktury Stanisława Buchowca, mianowicie ułatwienia dla samorządowców w zakresie budowy dróg. Ten projekt przedstawiony przez Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, przyjęła również Rada Ministrów. Przewiduje on, że nie będzie konieczności uzyskania decyzji o warunkach, uwarunkowaniach środowiskowych danej inwestycji na przebudowę drogi do 4 km i na jej rozbudowę do 2 km, oczywiście poza terenami objętymi ochroną środowiskową. Do tej pory te przepisy powodowały, że proces inwestycyjny, wiedzą to doskonale obecnie z nami samorządowcy, był wydłużony, bo taka decyzja, cały projekt i przygotowanie inwestycji wydłużała czasami o 12, czasami więcej miesięcy. Samorządowcy różnych używali metod, dzielili niepotrzebnie daną inwestycję na kilka etapów, na kilka części po to, aby uniknąć tych długotrwałych procedur. Myślę, że te zmiany, które Rada Ministrów przyjęła stosownym rozporządzeniem, ułatwią właśnie i planowanie, i cały proces inwestycyjny, skracając go do minimum, bo wszyscy wiemy, jaka jest presja i mieszkańców na budowę, przebudowę, remonty dróg, więc myślę, że dzięki tym przepisom gminy, które aktywnie pozyskują środki zewnętrzne na te cele, będą mogły jeszcze szybciej realizować te inwestycje. O tych dwóch kwestiach chciałem Państwu tutaj na Konińskim Rynku powiedzieć.
1: Mówili na konferencji prasowej europoseł Krzysztof Hetman i poseł Michał Pyrzyk.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: W Kole już 25 września odbędzie się forum trzeźwościowe, którego organizatorzy chcą nie tylko mówić o problemie uzależnień, ale przede wszystkim pokazywać, że z nałogu można wyjść i rozpocząć życie w trzeźwości. W programie znalazły się rozmowy, świadectwa oraz muzyczny akcent, a jednym z gości będzie aktor Michał Koterski.
4: Witam serdecznie, Rafał Kamiński, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów, jestem prezesem stowarzyszenia.
1: Jak długo już działacie i no, jak działacie przede wszystkim tutaj na rynku kolskim?
4: Stowarzyszenie do KRS-u było bodajże wpisane w 2002 roku, choć nasza działalność już jest to 37 lat minęło. Jest nas tutaj około 20 osób w tej chwili, różnowiekowo, że tak powiem, są ludzie młodzi i starsi. Po prostu my swoją postawą jako osoby trzeźwiejące pokazujemy innym, że można być trzeźwym. Nie chodzi tutaj o to, że u nas, tak jak w innych grupach AA czy wspólnotach, spotykamy się normalnie od wtorku do 16 do 20, kiedy kto ma czas oczywiście, bo jesteśmy osobami pracującymi, ale spotykamy się, rozmawiamy o codzienności, o problemach, o swoich radościach i swoim przykładem, tak jak przez forum trzeźwościowe, czy przez organizowanie, jeszcze wspomnę, może w tamtym roku robiliśmy 11 Mistrzostwa Polski Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w tenisie stołowym. To jest taka impreza, która jest robiona raz w roku ogólnie dla całej Polski.
1: Czyli kiedy to się odbywało?
4: To mamy tak zawsze tydzień, dwa tygodnie po świętach wielkanocnych.
1: Aha.
4: Bo to jest taki miesiąc trzeźwości i właśnie w tym okresie zawsze robimy te Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. W tamtym roku były po raz 10, w tym roku mieliśmy 11. Co roku zwiększamy, że tak powiem, naszą zasobność i staramy się jak najwięcej pozyskiwać i sponsorów, bo my jako stowarzyszenie nie mamy żadnych dotacji, znaczy dotacje tylko jedynie z Urzędu Miasta. Oczywiście jeszcze ze starostwo nam tu bardzo pomaga, bo bez tego po prostu byśmy nie istnieli.
1: No to oczywiście jak będzie zbliżał się ten moment, to również bardzo chętnie o tym porozmawiamy na naszej antenie, bo taką działalność zawsze warto wspierać, nagłaśniać i informować o tym, że takie wydarzenia się dzieją. Ja bym jeszcze chciał się zapytać o takie spostrzeżenia może przez czas działalności, czy, bo oczywiście problem alkoholizmu nie znika, on cały czas jest i cały czas jest poważny, widzimy to chociażby po ilości, nie wiem, wypadków drogowych, chociażby cały czas powodowanych przez pijanych kierowców, ale czy po dłuższym czasie gdzieś tam, jak stowarzyszenie funkcjonuje, widzicie jakąś poprawę po prostu, czy że tak powiem, można patrzeć w przyszłość troszeczkę no, z takim optymizmem, czy jednak jest to taka praca syzyfowa i koniec końców no, tego optymizmu aż tyle w was nie ma?
4: Znaczy tak, sama choroba, no to jest choroba niestety śmiertelna. Jeżeli ktoś nie zacznie, nie wiem, no wystarczy trochę dobrych chęci. Telefon, tak jak mówię, do stowarzyszenia, czy nawet do nas jako osób prywatnych, zawsze możemy się, bo to wiadomo, że jest choroba wstydliwa, można się z nami spotkać, poza nawet stowarzyszeniem porozmawiać. Mi się wydaje, że to powoli, ten trend spożywania to trochę się zmienia, to widać nawet na imprezach, które nawet sam osobiście, jeżeli jadę na wesele, czy tam jak byłem ostatnio na 18, to widzę, że to młodzież już jednak nie tak chętnie. Moda zaczyna po prostu być na niej picie, ale no, problem zostaje cały czas.
1: No tak. No rzeczywiście, wśród młodzieży troszeczkę widać, że ten alkohol nie jest już tak popularny, nawet ilość sprzedaży o tym świadczy. No tylko żeby czasem nie zastępowali tego czymś równie złym, prawda? I
4: tak,
1: trochę o tym również będzie na forum.
4: Tak, oczywiście. Od tego jesteśmy, żeby ludziom pomagać. A każda osoba uzależniona, więc taki apel, że nie bójcie się poprosić o pomoc, bo my jesteśmy od tego, żeby wam pomagać.
1: No i pięknie. I również zapraszamy jeszcze raz na forum trzeźwościowe 25 września o godzinie 9 w sali Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej 11. prelegentem i no, taką, że tak powiem, gwiazdą, jeżeli można użyć tego słowa, tego wydarzenia, będzie Misiek Koterski. Serdecznie tak, jeszcze raz zapraszamy, a panu dziękuję bardzo za tą rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodzież, podkreślając, że o pomoc w walce z uzależnieniem nie należy się bać prosić. Naszym rozmówcą był Rafał Kamiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Abstynentów. Remont hali Rondo w Koninie po raz kolejny się wydłuży. Zamiast końca października prace mają zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Choć wykonawca zrealizował już ponad 90% robót, podczas prac ujawniono kolejny problem. Po zdjęciu lastryka okazało się, że zewnętrzne schody ewaluacyjne wymagają całkowitej przebudowy. Do tej pory inwestycja pochłonęła około 27 milionów złotych. Przedłużenie pracy do wiosny to problem dla szkół, które historycznie miały studniówki właśnie na hali Rondo.
5: Prowadzone są cały czas rozmowy z tymi terminami, z szkołami, które zapewniły sobie terminy studniówek. Już wiedzą o tym, że hala nie będzie mogła być wykorzystana. Mamy terminy zapewnione na popiełuszki. Teraz trwają rozmowy, bo są pomysły na bardziej osłonięcie ścian, wyższe. Trwają te rozmowy. Pewne jest, że tak jak w ubiegłym roku hala popiełuszki służyła na studniówki, tak samo w tym roku może być i widzę, że obydwie szkoły, które mają zapewniane, są chętne. No kwestia, czy bardziej będą jeszcze to zasłaniać. Oczywiście robi to ktoś, kto ubiera tą salę. Takie możliwości są. My zapewniliśmy, że mają po prostu do dyspozycji halę popiełuszki.
6: A skoro tyle czasu czekamy na tę halę Rondo jako mieszkańcy, to czy jakieś takie dla pocieszenia coś tam się zmieni? Oprócz tego, że będzie bezpieczniej, to jakieś nowości będą dla nas, z których my już skorzystamy?
5: Znaczy ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy, będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc no też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona, wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli ten koło wejścia do medalko na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
1: W połowie października ma być znany koszt dodatkowych prac oraz szczegółowy termin zakończenia remontu. Wtedy również ma zostać podpisany aneks wydłużający czas realizacji inwestycji. To już kolejne przesunięcie terminu. Początkowo remont miał zakończyć się w marcu tego roku, później termin przesunięto na czerwiec, a następnie na koniec października. Na odnowioną halę będą musieli poczekać także maturzyści planujący studniówki. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezy odbędą się w zielonej hali przy ulicy Popiełuszki, o czym mówił dyrektor MOSiR Konin, Mariusz Zaborowski. Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloku z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6: I jeszcze na koniec jedno pytanie abstrakcyjne też, które mi przyszło do głowy. Jeśli chodzi o jakieś takie przyszłe lata, na pewno to się nie będzie działo teraz, w najbliższym czasie, ale myślę, że prędzej czy później takie pomysły się pojawią. Czyli fotowoltaika na dachach bloków, magazyny energii gdzieś tam w piwnicach, ładowarki do samochodów elektrycznych. Czy to będzie kiedykolwiek możliwe, żeby na jakąś większą skalę to organizować na blokach?
7: Panele już były analizowane i cały czas jest problem. Dużo się o tym mówi. Temat paneli, panie redaktorze, to my mieliśmy przeanalizowane kilka lat temu. Był w tym zakresie, no ale potem, kiedy zaczęliśmy to liczyć, to tak naprawdę zamontowanie elektrowni na dachu w naszym przypadku nie było rentowne ekonomicznie. były osoby, które przychodziły. Niektórzy nawet mieli pretensje, że dlaczego tego nie robicie, co robią inni, ale my się kierowaliśmy prostą ekonomią. W tej chwili jest w ogóle, widać to, problem, no kolejny element magazynów energii. Może to się nie spodoba tym, którzy są za OZE, ale niech powiedzą, na ile tej energii można zmagazynować. Czy to się w ogóle opłaci. A na budynku niskim, gdzie koszty energii elektrycznej, tej wspólnej, w ciągu roku to potrafi być 2-3 tysiące, to ja wolę szukać oszczędności gdzie indziej, niż opowiadać ludziom, że zamontuję te panele. Na dachach, które też no, muszą to wytrzymać. Idąc dalej, ładowarki. No ładowarki w piwnicach czy gdzieś, no na zewnątrz to przepisy to regulują, jak to ma wyglądać. Tylko mówię, no nie chcę, żeby to odebrano, że zniechęcam, tak? Bo jestem realistą. Przemysłowa, zapala się hulajnoga w mieszkaniu, która była ładowana. Proszę Państwa, w kontekście tego, co się stało w Poznaniu, gdzie kamienica głuchnęła i teraz już wiemy, że tam były baterie w piwnicach, ja nawet nie chcę wchodzić w tym momencie w kwestie pożarowe jako takie, ale ja nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby gdzieś w miejscu, w którym się ktoś na co dzień nie kręci, ładować baterie, no bo to się za chwilę może źle skończyć.
6: Ale przed blokiem pewnie takie ładowarki mogłyby gdzieś tam prędzej czy później stać.
7: No ale to panie redaktorze regulują przepisy też w tym momencie, które wskazują, są takie tutaj, no są bardzo takie pro w tym kierunku, więc to też... bym powiedział, jak ludzie się zachowują. Do tej pory nie było takich zgłoszeń. Chyba też jesteśmy w takim okresie takiego dylematu ludzi. Wchodzić w elektryki, nie wchodzić, to też...
6: Patrząc na ceny paliwa, to tak... Chociaż ceny prądu też te niskie nie są, więc...
7: Ja myślę, że tak jak pan powiedział, dyplomatycznie też, po raz kolejny to słowo dyplomatycznie, zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. No niczego nie można wykluczyć. Z panelami to podkreślę. To było już analizowane wiele lat temu.
6: I się nie opłaca.
7: Nie opłaca się w naszych realiach, przy naszym zużyciu energii i przy cały czas nieuregulowanej kwestii transferowania energii elektrycznej przez indywidualne gospodarstwa domowe. Tak, bo dużo się na ten temat mówiło, ale no ja nie chcę tutaj, zaraz powiem, gdzieś tylko kogoś odsyłać, ale wiem doskonale, że no te programy, to nie jest do końca uregulowane tak, żeby to było prokonsumenckie. No i dochodzi też do tych sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej są cenami wręcz ujemnymi i trzeba wyłączać niektóre instalacje fotowoltaiczne, tak? Znowuż jest problem z przesyłami, z tym wszystkim. Trzeba też mieć dosyć wysoką autokonsumpcję, tak? I zużycie tego. Zupełnie inaczej wygląda wieżowiec zasoba konińskiej spółdzielni mieszkaniowej, gdzie no, nie ma wentylacji mechanicznej. Zupełnie inaczej wygląda wieżowiec w Poznaniu. Byliśmy u kolegów i na początku siedzimy, rozmawiamy, no dobrze, winogrady akurat. No tak, ale u nas jest wentylacja mechaniczna. Aha, wentylacja mechaniczna, czyli energia elektryczna dużo więcej, czyli wyższa autokonsumpcja. I druga spółdzielnia, w której byliśmy wiele lat temu, Wrocław Południe, prekursorzy. Jechaliśmy do nich zorientować się. Dużo większe zużycie energii elektrycznej, inna sytuacja. Proszę Państwa, fotowoltaika, czy tu będzie pan Wolicki, czy kto inny będzie prezesem, zawsze jedno, przelicz nam to, a potem obroń, żeby nam się to opłaciło, tak? A z drugiej strony, jeżeli uważasz, że to się nie spina finansowo, to też to pokaż, tak? A nie na zasadzie takiej, że będę to robił, bo robią inni. Ja nie odbieram tak pana pytania, ale chciałem też to wyjaśnić, bo czasami tak jest, taki owczy pęd, inni to robią, czemu wy tego nie robicie? I my ten etap też mieliśmy już przećwiczony. Ale udało się to jakoś wybronić, ludzie też stwierdzili, no dostali informację zwrotną, jak to by wyglądało, no nie tędy droga, nie? Więc cały czas to obserwujemy i wszystko, co się wokół nas dzieje, może się zmienić i także to.
1: Warto, by mieszkańcy podejmowali inicjatywy i w tych inicjatywach się wspierali. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miasta Konina zdecydowała o wygaszeniu mandatu Urszuli Maciaszek. Radna nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada skierowanie sprawy do sądu.
8: No myślę, że to jest no, decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała. Zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak no, nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja no, sądu, żeby to no, wyjaśnili i no, orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, no, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą no, decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w ciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego, także znaczy ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię prawną taką faktycznie sądu, tak? Myślę, że no, nikt nam nie dał kompetencji. Ja rozumiem, że w kierunku społecznym, no, radni kierowali się swoimi możliwościami, ale tak, ja bym chciała mieć pewność, że naruszyliśmy ten artykuł, że było to niewłaściwe, dlatego będę się odwoływać. Artykuł 24f mówi konkretnie, że radny nie może wykorzystywać mienia miasta czy majątku miasta do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. A co w sytuacji, gdybym ja była radną w Koninie, a wystawiła na przykład fakturę jakiemuś stowarzyszeniu no innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. No wie, gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała. Nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie było pieniądze za, nie wiem, prowadzenie wydarzenia. To był zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj no, pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także no, tutaj nie widzę zależności. Zresztą to są opinie prawników, dlatego że no, wie, no, ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu. Po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. No i one są właściwie, no większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, no mówię, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nie etyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja byłam tylko jedynym z podwykonawców.
1: Tak po sesji Rady Miasta Konina komentowała Urszula Maciaszek. Monika Kosińska została nową przewodniczącą Rady Miasta Konina. W tajnym głosowaniu pokonała Zenona Chojneckiego, a po wyborze zapowiedziała, że chce, by w pracy Rady było mniej polityki, a więcej współpracy na rzecz miasta.
9: Wspaniale mieć poparcie większości Rady Miasta Konina, by zostać przewodniczącą Rady Miasta Konina. Mam nadzieję, że sprostam tej roli. W każdym razie obiecuję, że będę starać się robić to zgodnie z prawem, z godnością i tak, żeby nikt nie czuł się przeze mnie szykanowany, ani w żaden sposób pomijany, czy też niewysłuchany. Mam nadzieję, że radne i radni będą ze mną współpracować, bo bardzo zależy mi na tym, żeby ta Rada Miasta była jednością i żeby mniej było tej polityki, chociaż od poglądów nie uciekniemy. Natomiast żebyśmy bardziej byli zintegrowani, zgrani i podejmowali decyzje wspólnie. I skupienie na mieście, bo miasto mamy zawsze na pierwszym miejscu. Jego mieszkanki i mieszkańców, którzy są dla nas zdecydowanie najważniejsi. Co zmieni się w stylu prowadzenia sesji Rady Miasta w stosunku do kogo? Postaram się nie robić tego, co mój poprzednik robił, a co nie zawsze spotykało się z aprobatą. Postaram się nie komentować wypowiedzi innych osób, ponieważ ja te obrady będę prowadzić, dbać nad ich prawidłowym przeprowadzeniem, nad porządkiem, a moje opinie wtedy nie są najważniejsze. Myślę, że jestem gotowa wziąć to w swoje ręce. Doświadczenie mi pomoże, również takie doświadczenie zarządcze, ale generalnie mam nadzieję, że tutaj nie będzie większych problemów. Bo tak naprawdę, szanowni państwo, my się tutaj w Radzie Miasta ze wszystkimi lubimy. Czasami się spieramy, ale ogólnie jesteśmy jednością o tyle, że podejmujemy wspólne decyzje dla dobra mieszkanek i mieszkańców. Dlatego bardzo często ze sobą rozmawiamy w kuluarach zupełnie inaczej niż tutaj na forum. Państwo macie tego przecież świadomość. I mam nadzieję, że ta dobra atmosfera z tych kuluarów przeniesie się na salę sesyjną. Poglądy mam, jakby zawsze je wyrażam. I wyrażam je otwarcie i nie chowam głowy w piasek. I będę je wyrażać, natomiast chodzi mi o to, że nie będę komentować każdej wypowiedzi każdego radnego z całą pewnością.
1: Monika Kosińska zapowiada więc nowy styl prowadzenia obrad, bez pomijania żadnego z radnych i z większym naciskiem na współpracę. Jak sama podkreśla, niezależnie od politycznych podziałów, najważniejszy ma być Konin i jego mieszkańcy.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
6: Śnieśin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze numer 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś Szleszyno biskupom poznańskim. W roku 1358 król Kazimierz Wielki nadał wsi prawa miejskie. Przez kilka stuleci Ślesin należał do uposażenia biskupów poznańskich i był związany z kluczem ciążeń. W XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne. W roku 1870 zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i dobrego pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do goplańsko-kujawskiego obszaru krajobrazu chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15% asady, prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Pieszy, kierowca i rowerzysta. Każdy z nich ma pretensje do pozostałych. Często się nawzajem denerwują, ale jakoś muszą koegzystować. Dziś wraz z aspirantkami konińskiej policji rozmawiamy o tych relacjach w ruchu drogowym.
10: Młodszy aspirant Sylwia Król.
11: Aspirant Maria Baranowska.
1: Pani aspirant, jak to jest z tą relacją pieszy, kierowca? No musimy jakoś współegzystować, ale wiemy, że nieraz to wspólne życie bywa trudne. Prawa się zmieniły nie tak dawno. Widać różnice troszeczkę w zachowaniu na drogach, chyba i pieszych, i kierowców. No ale właśnie, jak to wygląda tak z perspektywy policji? Może zacznijmy od tego, czy od wyjścia w ogóle tego prawa o tym obowiązkowym przepuszczeniu na przejściu dla pieszych, poprawiła się sytuacja na drogach?
11: Tak, na pewno poprawiła się ta sytuacja, jednak nadal znajdują się kierowcy, którzy popełniają wykroczenia w relacji pieszy kierujący. Zacząć powinniśmy od tego, czym jest ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jest to każda sytuacja, gdzie ten pieszy będzie zmuszony do zatrzymania się, przyspieszenia kroku lub zwolnienia tego kroku.
1: Dobrze, to może tak wyjaśnijmy, co zrobić, jeżeli pieszy dopiero zbliża się do tego przejścia dla pieszych.
11: Najbezpieczniej jest obserwować tego pieszego, no i kulturalnie go przepuścić. Wiadomo, że teraz się wszyscy śpieszymy, ale w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, trzeba zawsze mieć z tyłu głowy to, że ten pieszy nie ma żadnych szans w starciu z pojazdem.
1: Co w takim razie zrobić, jeżeli po środku znajduje się ta wysepka? To są wtedy dwa odrębne przejścia.
11: Tak, wielu kierowców nie wie, a może zapomniało o tym, że mając wysepkę na drodze, taki pieszy znajduje się na dwóch odrębnych przejściach. W takiej sytuacji ja zawsze mówię, że najbezpieczniej jest zatrzymać się i nawet jeśli widzimy, że ten pieszy znajduje się na tej pierwszej części przed wysepką, zatrzymać się i poczekać, niech on bezpiecznie opuści tą drogę. Bo czasami jest tak, że my możemy się zatrzymać, a kierowca będący na średnim pasie ruchu, który będzie przejeżdżał, nie zatrzyma się, nie zauważy i dojdzie do potrącenia. Wtedy my też możemy mieć wyrzuty sumienia, że zatrzymaliśmy się za wcześnie, bo gdybyśmy przyjechali, być może ten pieszy też by nie miał żadnych konsekwencji zdrowotnych z tego tytułu potrącenia.
1: Najwięcej właśnie mówi się tutaj o konsekwencjach w stronę oczywiście kierowców, bo często to oni ponoszą winę właśnie przez chociażby nadmierną prędkość czy nieuwagę. No ale piesi też nieraz nie są w tym wszystkim święci, tak? Głowa w telefonie i dosyć brawurowe wejścia na pasy. Jak tutaj to prawo wygląda od strony właśnie pieszego? Czy to jest tak, że no rzeczywiście może czuć się, że tak powiem, na przejściu dla pieszych jak król drogi, czy jednak też powinien uważać nawet no z samej tej kwestii, że no co z tego, że miałem pierwszeństwo, jak koniec końców to ja ucierpię bardziej?
11: Dokładnie. Ja uważam, że każdy uczestnik ruchu drogowego, i tak też mówią przepisy, powinien zachować ostrożność, a jeśli przepisy tego wymagają, szczególną ostrożność. I w sytuacji, gdy widzimy takiego pieszego, który na przykład wchodząc na przejście ma kaptur na głowie, patrzy w telefon, to on nie zachowuje tej szczególnej ostrożności. wtedy musi też się liczyć z konsekwencjami, raz, że prawnymi, a z drugiej strony naraża też swoje życie, no bo jeśli się nie rozejrzy, nie będzie w porę mógł zareagować na to, co się dzieje na drodze.
1: Jeżeli mamy więcej niż pas, jeden w jedną stronę, drugi w drugą, czyli powiedzmy tak jak u nas w Koninie na alejach mamy łącznie 4 pasy, no i przejście dla pieszych prowadzi przez całą ich szerokość. Kiedy my jako kierowca musimy się zatrzymać? Czy jak już chociażby całkowicie po drugiej stronie jezdni zbliża się do tego przejścia dla pieszych pieszy, czy jednak dopiero jak on znajduje się bliżej nas, wtedy musimy stanąć i go przypuścić?
11: Przepis mówi, że należy ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście lub znajdującemu się na przejściu.
1: Zawsze, czyli nieważne ile tych pasów jest, jeżeli to nie są przedzielone wysepką, musimy przepuścić, nawet jeżeli ten pieszy jest daleko.
11: Dokładnie tak. Dla bezpieczeństwa swojego i tego pieszego.
1: Okay, to też ważne, ponieważ widać różne zachowania w takich sytuacjach. Kierowcy chyba nie do końca też właśnie wiedzą, no bo pewnie traktują to w sposób taki, że no ten pieszy jest tak daleko, że wydaje się, że no my nie stwarzamy mu zagrożenia. No ale tak czy owak, nawet jeżeli nie stwarzamy, to potem ten mandat może przyjść.
11: Tak został stworzony ten przepis, żeby ten pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnię.
1: Czy ogólnie dużo jest w ciągu roku takich starć, że tak to nazwę, na linii kierowca pieszy tutaj u nas w Koninie i w okolicach?
11: Patrząc przez pryzmat naszych statystyk w skali wszystkich ujawnionych wykroczeń, a jest ich blisko 14 tysięcy od początku roku, wykroczeń w relacji pieszy-kierujący ujawniliśmy do tej pory około 170.
1: No, nie stanowi aż tak dużego procentu chyba.
11: Nie stanowi, jednak wykroczenia w relacji pieszy-kierujący są dużym zagrożeniem, tak jak już na początku mówiłam, dla samych pieszych, bo w sytuacji takiego zdarzenia ten pieszy ponosi dużo większe konsekwencje i zdrowotne, i życiowe.
10: Młodszy aspirant Sylwia Król.
1: Wspomnieliśmy o temacie tutaj relacji na linii pieszy-kierowca, ale jest jeszcze ten uczestnik ruchu drogowego, który zwie się rowerzystą. Rowerzyści, którzy poruszać się mogą i po drogach asfaltowych, po drogach rowerowych, czasami również po chodnikach, to wszystko powoduje, że no pojawia się sporo zamieszania i obarczania siebie nawzajem winą. Więc jak to jest, właśnie może od tego zacznijmy, w jaki sposób rowerzysta może poruszać się u nas po drogach?
12: Rowerzysta powinien poruszać się po wyznaczonych drogach dla rowerów lub po jezdni. Może w wyjątkowych przypadkach poruszać się po chodniku. Pierwszym z takich przypadków jest wtedy, kiedy opiekuje się on osobą w wieku do 10 roku życia, która również porusza się rowerem. Drugi taki przypadek jest wtedy, kiedy ruch na drodze jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km na godzinę, a chodnik ma szerokość co najmniej 2 metry. I trzeci taki wyjątek mówi nam o tym wtedy, kiedy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni. Czyli na przykład jeżeli jest gęsta mgła, opady śniegu, czy tam silny wiatr, albo duży opad, intensywny opad deszczu.
1: O, to o tym ostatnim pewnie wiele osób nie wiedziało, bo przyznam się szczerze, że też nie słyszałem wcześniej o tym, a to ważna informacja, bo rzeczywiście jak ta mgła chociażby się pojawi, no to na tej drodze rowerzysta nawet z tą swoją małą lampką, jeżeli ją ma, a wiem, że nie wszyscy mają, no to przyda się, żeby rzeczywiście udał się na chodnik. Ale właśnie, jak się zachowywać wtedy na tym chodniku, nawet jeżeli ten chodnik ma powiedzmy te 2 metry, spełnia tę wyznaczoną tutaj możliwość jazdy rowerem po chodniku, jak to jest, żebyśmy no, nie pokłócili się tutaj z pieszymi?
12: No musimy pamiętać o tym, że na drodze dla pieszych panem jest pieszy, także korzystający rowerem z tej drogi musi ustępować pierwszeństwa pieszym, powinien poruszać się z taką prędkością, jak poruszają się piesi, i zachowywać szczególną ostrożność.
1: Czyli jeżeli mamy na przykład ten znak, który czasami się pojawia, że jest droga rowerowa i chodnik razem, nie oddzielone jedno od drugiego, No to wtedy pędzenie kolarzówką 40 na godzinę i pretensja do pieszych o to, że no nie schodzą mi z drogi, pomimo że alarmuję agresywnie dzwonkiem, no jest niesłuszna tutaj ze strony cyklisty.
12: No zdecydowanie niesłuszna. Wtedy, kiedy mamy wyznaczony pas jazdy dla rowerów, wtedy wtedy rowerzyści mają pierwszeństwo. Natomiast jeżeli jest droga i dla rowerów, i dla pieszych, wtedy rowerzysta ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
1: A jeżeli chodzi o drogi rowerowe, kto jeszcze może się nimi poruszać? Dzisiaj mamy mnóstwo hulajnóg elektrycznych. Często na drogach rowerowych pojawiają się chociażby panie z wózkami.
12: Kobieta prowadząca wózek jest traktowana jako osoba piesza, także porusza się po tej części dla pieszych. Tak samo jak osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Również nie porusza się drogą dla rowerów, tylko dla pieszych, bo jest traktowana jako pieszy.
1: A jakie wykroczenia najczęściej popełniają rowerzyści tutaj u nas w Koninie?
12: Od początku tego roku rowerzyści popełnili prawie 200 wykroczeń, w tym najwięcej była to jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych, a po tym zaraz jest jazda po chodniku. Mamy również takie wykroczenia popełniane przez rowerzystów jak jazda bez wymaganych świateł, czy też korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki w ręku. Także pamiętajmy o tym, że poruszając się rowerem, z telefonu również nie można korzystać, podobnie jak jadąc samochodem.
1: Nawet jeżeli jedną ręką trzymamy kierownicę.
12: Nawet jak jedną ręką trzymamy kierownicę, dokładnie.
1: Czyli tych wykroczeń troszeczkę tutaj jest. Najwięcej, tak jak pani wspomniała, to jest ta jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych. No właśnie, no bo są takie przejścia dla pieszych, które mają wydzieloną strefę, kiedy możemy przejechać rowerem swobodnie, no ale jeżeli tego nie ma, powinniśmy zsiąść z tego rowera i po prostu rower przeprowadzić, będąc wtedy jakby normalnym pieszym. I rozumiem, że tego najczęściej rowerzyści tu w Koninie nie robią.
12: Tak, to jest najczęściej popełniane wykroczenie przez rowerzystów. Rowerzyści przejeżdżają przez te przejścia. Możliwe, że nie rozróżniają, gdzie jest przejście, gdzie jest przejazd dla rowerów. Jeżeli jest to znakowanie, że jest to przejazd dla rowerów, wtedy rowerzysta może przyjechać. Wtedy, kiedy jest tylko i wyłącznie przejście dla pieszych, czyli tak zwana zebra, wtedy zsiadamy z roweru i rower przeprowadzamy na drugą stronę. Oczywiście zachowanie bezpiecznej ostrożności.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Historia szkoły podstawowej numer 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej numer 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do klubu szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w Dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Rezerwat Sokółki znajduje się na południowo-wschodnim skraju Puszczy Wieniszewskiej. Zajmuje 240 hektarów powierzchni leśnej. Stanowi on pozostałość dawnych lasów kazimierskich. Drzewostan stanowi grunt środkowoeuropejski, a także łęgi jesionowo-olszowe oraz jarzmiankowo-jesionowe. W bogatym runie leśnym znajdziemy m.in. wawrzynka, wilcze łyko i lilię złotogłów. Z krajem rezerwatu biegnie edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna. Czytamy na powiat.konin.pl.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
13: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kostrzyn w powiecie poznańskim. Gmina Kostrzyn jest jedną z najlepiej skomunikowanych gmin w regionie dzięki wschodniej obwodnicy Poznania, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S5. Kilka kilometrów od południowej granicy gminy biegnie autostrada A2. Ponadto przez Kostrzyn przebiega międzynarodowa linia kolejowa prowadząca z Warszawy do Berlina. Tak dobra lokalizacja przyciąga inwestorów. Na tym terenie powstały centra logistyczno-magazynowe. Bliskość Poznania i bardzo dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą Wielkopolski oraz ceny nieruchomości mają wpływ na rozwój budownictwa mieszkalnego. Szczególnie dynamiczny rozwój nastąpił w ciągu ostatnich lat, od 2002 roku w miejscowości Siekierki Wielkie. W tym okresie wieś o charakterze rolniczym zmieniła się w tak zwaną sypialnię Poznania. Do najcenniejszych zabytków gminy należą kościół szachulcowy z XVIII wieku z zespołem pałacowo-parkowym z XVIII wieku w Głutowach, należący obecnie do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drewniany kościół z 1762 roku w Siekierkach. Drewniany kościół z 1743 roku w Czerlejnie. XIX-wieczny pałac Mielżyńskich w Iwnie ze znaną w kraju stadwiną koni, gdzie co roku w maju odbywają się zawody jeździeckie o błękitną wstęgę Wielkopolski. Tradycją gminy Kostrzyn jest organizowany od wielu lat kurdesz kasztelański. Corocznie w maju mieszkańcy zbierają się tłumnie, by obchodzić Dni Kostrzyna. W czasie kurdesza prezentują się działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zespoły artystyczne oraz znani zaproszeni goście. Zawsze jest wiele atrakcji muzycznych i tanecznych. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano kurdeszową zadyszkę, bieg uliczny na 10 km. Bieg ten na stałe wpisał się do kalendarza imprez. Na przełomie sierpnia i września Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie organizuje dożynki gminne oraz festyn na pożegnanie lata. We wrześniu mieszkańcy spotykają się w Janowie na małej leśnej polanie, gdzie w 1943 roku samolot brytyjski w ramach akcji Riposta dokonał zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii Krajowej. Obchody w rocznicę tego wydarzenia organizowane są razem z gminami Nekla, Dominowo i Środa Wielkopolska. Od 1983 roku odprawiana jest tam msza święta za poległych podczas akcji, a w 70. rocznicę zrzutu w 2013 roku na Janowskich Polach odbyło się widowisko historyczne Wielkopolska walczy 1943, przygotowane przez grupę rekonstrukcyjną, które przedstawiało wydarzenia z 1943 roku. Gmina Kostrzyn posiada doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego, zachowała jednak rolniczy charakter i krajobraz kulturowy wielkopolskiej wsi. Dzięki temu jest enklawą ciszy i spokoju, zatem doskonałym miejscem do pracy, mieszkania i wypoczynku. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
13: Głów to gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km², które zamieszkuje ponad 7 tysięcy osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A2. Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Żgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Z Sławsk, dawne gniazdo Zarębów, jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego, zmarłego w połowie XV wieku. Według Jana Dwugosza dowodził jedną z chorągwi polskich na polach Grunwaldu w lipcu 1410 roku. Z nim są związane początki rezydencji obronnej, zachowane w postaci reliktów architektonicznych w przyziemiach pałacu. We wsi Kowalewko znajduje się Izba Pamięci Zofii Urbanowskiej, znanej pisarki, twórczyni literatury dla młodzieży, obdarzonej w okresie międzywojennym wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Izbę prowadzi Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Do ciekawych obiektów zabytkowych w gminie należy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jakuba w Żgowie, pochodzący z XVI wieku, murowany kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Sławsku i kościół w Grabienicach, których budowa datowana jest na przełom XVI i XVII wieku, oraz zespół dworski w Sławsku, obejmujący dwór z XIX wieku, spichlerz i park. Północna część gminy leży w dolinie rzeki Warty i w znacznej części znajduje się w obrębie Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego. Z racji występujących tu okazów fauny i flory stanowi ciekawy obiekt turystyczny. Na terenie parku doliczono się 1070 gatunków roślin, z czego 57 gatunków jest prawnie chronionych. Występują tu ponad 153 gatunki ptaków, w tym bekasy, bataliony, gęsi gęgawy, cyranki, łabędzie nieme i rycyki. W parku zadomowiły się również wydry i bobry. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 5200 hektarów, z czego 63,5% stanowią grunty orne, a około 23,5% łąki i pastwiska. W uprawach przeważają zboże. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje 1100 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem prowadzi działalność około 200 podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie około 350 osobom. Gmina Żgów została wyróżniona za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Tekst pochodzi ze strony powiatu www.powiatkonin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza między innymi dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Powiat słupecki położony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa z powiatem pleszewskim. Z zachodu powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, pod prowincjach Pojezierza Południowo-Bałtyckiego i Niziny Środkowopolskiej. W skład prowincji Pojezierza Południowo-Bałtyckiego wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzą Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską. Powiat słupecki w liczbach. Miasto powiatowe Słupca. Powierzchnia 837 km 14 miejsce w województwie wielkopolskim. Populacja 59 246 mieszkańców. Gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy. Powiat Słupecki jest powiatem rolniczym. 63 tysiące hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52 tysiące hektarów jako grunty orne. Funkcjonuje 5640 gospodarstw indywidualnych, a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ponad 9 hektarów. Około 5 osób przypada na jedno gospodarstwo. Około 68% mieszkańców powiatu zajmuje tereny wiejskie, przy czym około 30 tysięcy mieszkańców związanych jest z rolnictwem. Powiat Słupecki to 8 gmin, w których podziwiać można

0: Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum targowego i przemysłowego, jakim jest miasto wojewódzkie Poznań, 70 km od Słupcy. W powiecie słupeckim są dwa parki przyrody. Nadwarciański Park Krajobrazowy, uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej, oraz Powicki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior, w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce, Jezioro Powickie, na którym od 2000 roku odbywają się regaty żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski jachtów kabinowych. Światowe miejsce do plażowania, kąpieli, nurkowania. Prawdziwą mekką dla płetwonurków, którzy przybywają tu każdego lata z całej Europy, jest Jezioro Powickie. Można tu wędkować, spacerować, uprawiać sporty wodne, a także jazdę konną i inne aktywne formy wypoczynku. Cenne zabytki, m.in. perełka architektury europejskiej, klasztor pocesterski w lądzie oraz przepiękny pałac w stylu rokokowym w Ciążeniu. Obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z największym w Europie środkowo-wschodniej zbiorem masoników. Ciekawe zespoły parkowo-pałacowe, m.in. dworek z pierwszej połowy XVIII wieku w Osówcu, pałac z pierwszej połowy XIX wieku w Paruszewie, zespół pałacowy z XIX wieku w Giewartowie, pałac z XIX wieku w Mieczownicy. W powiecie słupeckim znajduje się miejscowość Unia, jedyna o takiej nazwie miejscowość w Polsce. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Herb, flaga, pieczęć. Opracowanie projektu Herb, flaga, pieczęć powiatu słupeckiego powstało w oparciu o symbolikę ziemi słupeckiej, wyróżnionej godłem miasta Słupca, które wraz z 7 gwiazdami, stanowiącymi symbole gmin, oddaje poprzez ilość znaków liczbę gmin tworzących powiat. Flaga dodatkowo poprzez liczbę pasów poziomych oraz ich barwę podkreśla tworzoną wspólnotę. Czytamy na powiat-słupca.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu, uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach, m.in. gmina Fair Play, Przyjaźni Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wierzbinek to gmina, która znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km kwadratowych, który zamieszkuje 7,5 tysiąca osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko-pomorskim oraz gminami województwa wielkopolskiego Skulsk, Ślesin, Sąpolno i Babiak w powiecie kolskim. Naturalne granice stanowią kanał

0: Warta Gopło, rzeka Noteć i kanał Notecki wraz z Łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń, Ciechocinek i Nowrocław. Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się piastkowodziej. Noć to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI-XVII stuleciu. Jej nazwa, dawniej Noteć, wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta Gopło, dawniej Goplenica. Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy stanowiły typową wieś. W okresie powstania styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią, na Kujawach, Ignacewem w gminie Sompolno i Brdowem w powiecie kolskim. Z kolei Sadlno to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską. W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić kościół neogotycki w Sadlnie, wzniesiony w latach 1855-56, kościół neogotycki w Mąkoszynie i Braniszewie, powstałe na początku XX wieku, oraz pałace w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem. Tereny położone wzdłuż kanału Warta Gopło włączone są do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby. Od niej pochodzi nazwa Wierzbinka i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich. Służyć temu mają organizowane corocznie targi Wierzbiny i Wikliny Salix, które mają już zasięg ponadregionalny. Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tysiąca hektara, z czego 82,5% to grunty orne, 16% łąki i pastwiska, a ponad 1% sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenicę, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje rzemiosło. Tradycją jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty, warzyw, pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokułów i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego, Odkrywka Tomisławice. Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent Konińskiego Liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje, w niepowtarzalny sposób ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł, komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theatre w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem 3 produkcji multimedialnych: Czekając na kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Barry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominację do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Rogalowe Muzeum Poznania. Rogalowe Muzeum Poznania to żywe centrum poznańskich tradycji i kultury. Mieści się w samym sercu Poznania na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z koziołkami. To miejsce dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem rogali świętomarcińskich. W kameralnej, swobodnej atmosferze pokazów na żywo. Z humorem i z interakcją z innymi gośćmi. W ofercie znajdują się pokazy dla mieszkańców i turystów, organizacja wyjątkowych spotkań firmowych oraz oryginalne warsztaty edukacyjne, w tym nowy program o ratuszu, koziołkach i hejnale. Oryginalność tych pokazów doceniają goście muzeum, a ich opinie możecie przeczytać na Facebooku tej placówki. Czytamy o tym na www.rogalowemuzeum.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Odkrywka Gosławice. Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957-1974. Wydobyto z niej prawie 39 milionów ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny. Wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności. Unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały 2 koparki nakładowe GZUT W750 oraz DS1120. 2 koparki węglowe SCHRS 315 oraz RS400, a także zwałowarka AS1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne Lew. W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 hektara. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik 3,8 hektara, powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina. Czytamy na kwpkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Józef Kowalski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 11 maja 1922 roku. Józef Kowalski, burmistrz miasta od 21 grudnia 1918 roku, a następnie od 14 kwietnia 1919 roku, wybrany ponownie w wyborach do Rady Miejskiej, przeprowadzonych zgodnie z dekretem dnia 4 lutego 1919 roku, złożył rezygnację w dniu 22 czerwca 1920 roku. 2 lata później został honorowym obywatelem Konina.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Powidz. Typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka powiatu słupeckiego, jaką jest gmina Powidz. Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami powiatu słupeckiego. Jeziorem Powidzkim o powierzchni 1217 hektarów i jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów. rokrocznie przyciąga setki turystów, amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono Powidz i jego okolice do Powidzkiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem wojewody konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar goplańsko-kujawski zajmuje powierzchnię 5789 hektarów. Zachodnia granica obszaru zaczyna się przy ujściu kanału Morzysławskiego w Dolinie Warty i biegnie wzdłuż kanału na północ poprzez jezioro Gosławskie, miejscowość Ślesin i inne. Po jeziorze Kujawsko-Pomorskie, zataczając koło do Doliny Warty w miejscowości Koło. Obszar ten należy do pojezierza kujawsko-pomorskiego, obejmuje tereny o różnej genezie. W jego granicach znajduje się strefa marginalna ostatniego glacjału oraz fragmenty terenu objęte zlodowaceniem środkowopolskim. Zmiany te najbardziej dostrzegalne są w okolicach miejscowości Mąkolno. Pozostały teren z rzeźbą młodoglacjańską to rynny polodowcowe z jeziorami, to jest Ślesińskim, Licheńskim i Lubstowskim, falista morena denna z górnym odcinkiem do Teci, niewielkie płaty piasków sandrowych w okolicach Brdowa i Piotrowic oraz skupienia form szczelinowych. Tereny te sąsiadują, a tym samym i kontrastują z płaskim obniżeniem kramskim, wyrzeźbionym przez cofające się wody lodowca północnopolskiego. Wśród rozległych płaskich łąk tkwią ostańce wysp wysoczyznowych o stromych zboczach. Ten rozległy obszar ma bardzo urozmaiconą rzeźbę. Dostrzeżemy tutaj liczne jeziora, doliny rzeczne, obniżenia z niewielkimi lasami i zadrzewieniami. Dominują tu siedliska grądów ubogich. W okolicach Kramska spotyka się siedlisko łęgu wiązowo-jesionowego. W dolinach rzek i rynnach jezior łęgi jesionowo-olszowe i olesu, a w okolicach jeziora Mąkolno skupiska dębu. Ogólnie obszar ten charakteryzuje się niską lesistością. W okolicach Woli Podłężnej i Grąblina rosną kilkudziesięcioletnie dąbrowy wymieszane z uprawami sosnowymi, z grabem, jarzębiną. Podobne skupisko leśne znajdziemy na północ od Lichenia Starego. W znacznej mierze dominuje stary iglasty drzewostan, towarzyszą mu również młodniki. W obrębie obszaru chronionego znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Leśny, Kawęczyńskie Brzęki oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia. Krajobraz urozmaicają licznie występujące jeziora pochodzenia naturalnego oraz tak zwane torfianki powstałe po eksploatacji torfu. Taka rzeźba terenu jest efektem strefy marginalnej lądolodu. Wokół jezior i oczek wodnych występuje bujnie rozwijająca się roślinność szuwarowa i błotna. W miejscowości Mąkolno znajduje się drewniany kościół z XVII wieku, natomiast w oddalonym o kilka kilometrów Lubstowie neoklasycystyczny pałac oraz barokowy kościół. Na szczególną uwagę zasługuje sanktuarium maryjne znajdujące się w miejscowości Licheń Stary. Warto odwiedzić barokowy kościół z klasztorem ojców Paulinów w Brdowie. Kościół neogotycki wraz z drewnianą kaplicą z XVII wieku w miejscowości Sząpolno, a także kilkanaście parków podworskich rozsianych na terenach rolniczych znajdujących się w obrębie obszaru goplańsko-kujawskiego. Bogactwo jezior pozwala na wykorzystanie tych terenów w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ośrodki wypoczynkowe rozlokowane są w zachodniej i północnej części w gminach Skórsk, Ślesin i Sząpolno. Czytamy na powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Krzymów to gmina, która leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynosi 93 km kwadratowe. Zamieszkuje go 7,5 tysiąca osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej przebieg autostrady A2. Krzymów był wsią parafialną, rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, lisieccy z Liścia Wielkiego, gmina Stare Miasto, ale sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli grodzieccy z Grodzica. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem, Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlachetnych dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozległymi kompleksami posiadłości ziemskich, m.in. Żgów, Wyszyna. Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającymi prawa do Krzymowa byli Grudzińscy, dziedzice Gosławic i Lichenia, Porczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku Byszewscy, znani jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Niewiele o tym można się dowiedzieć z jednego opisu Krzymowa z 1720 roku oraz licznych wykazów podatkowych umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku. Część północna gminy leży w Dolinie Warty. Część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą m.in. pagórki złotogórskie z najwyższym punktem, Złotą Górą, o wysokości 187 metrów nad poziomem morza, na której znajduje się jeden z dwóch punktów widokowych. Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, dość mocno porośnięty lasami, który stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzybiarzy. Przez teren pagórków złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Innymi godnymi zainteresowania miejscami są kościół w Krzymowie, wykopaliska w Szczepidle, żwirownia w Paprotni, po której powstało Centrum Sportów Ekstremalnych, z drugim punktem widokowym w gminie. Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno, od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2200 hektarów, z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, około 70%. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiatu konińskiego. www.powiatkonin.pl

Czasu nie cofnę, już nie wróci to, co było. Rok 2005, lato, wielka miłość. Szliśmy w naszą przyszłość z beztroską nadzieją. Jeśli to pamiętasz, twoje oczy zwilgotnieją.